0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No i dzień dobry wszystkim. Znowu Władysław Bałtycki. Poranny zew rozpoczynamy. Jak codziennie. Tutaj nic się nie zmienia. Systematyczność, rutyna, proza życia. 21 maja dzisiaj mamy, 142 dzień w roku. Do końca pozostaje 224 dni. A imieniny dzisiaj obchodzą Antioch, Donat, Jan Nepomucen, Krzysztof, Piotr, Polieukt, Przedsława, Rycheza, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego najlepszego. W Chile obchodzą Dzień Marynarki Wojennej, w Czarnogórze Święto Niepodległości. U nas w Polsce mamy Dzień Kadeta. Na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Kosmosu. A co takiego wydarzyło się 21 maja w Polsce? W roku 1674 Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. Potem był królem Janem III Sobieskim. Szkoda, że tych Janów III Sobieskich było jak na lekarstwo, bo może byśmy nie wylądowali na 120 lat pod butem zaborców. W 1921 roku ukazało się pierwsze wydanie Przeglądu Sportowego. Dobrze, że taka gazeta jest. Szkoda, że wchłonęła moje ulubione krakowskie Tempo. No, ale to rzecz już, że tak powiem, gospodarcza. Tempo ponoć nie przędło dobrze. To wchłonięcie nastąpiło 20 par lat temu, ale niestety nastąpiło. Tempo. To była gazeta. W roku 1939 Ernest Wilimowski ustanowił niepobity do dziś rekord polskiej ligi piłkarskiej. 10 strzelonych goli w meczu Ruch Chorzów Union Turing Łódź. Wynik 12-1, z czego 10 goli strzelił Wilimowski. Wilimowski, fantastyczny zawodnik, moim zdaniem, nigdy go nie widziałem, ale śledzę różne wydawnictwa, czytam o tym, co ten gość wyrabiał i widzę po statystykach, no, że to był chyba najlepszy ever piłkarz polski. Pokręcone miał losy życiowe, wylądował podczas wojny, stał się Niemcem, nie do końca z własnej woli, no ale często tak jest, że ci ludzie wielcy są zagubieni w pewnych decyzjach. Mamy jeszcze dzisiaj Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, mamy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, mamy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, mamy Dzień Odnawiania Znajomości, mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty, mamy Dzień Teścia, mamy Dzień Wolnej Kultury, znowu z kulturą, i mamy Międzynarodowy Dzień Whisky. Czas na to, żeby wejść pozytywnie w dzień, no to chciałbym wam ułatwić. Czego będziemy słuchać? No to na początek zaczniemy może od takiego utworu jak Mi Generale Augusto Pinochet. To rockowy cover, rockowa wersja takiej pieśni pochwalnej dla Augusto Pinocheta. Zdecydowałem się ją puścić, mimo tego, że Pinochet nie był popularny w naszym kraju. Był to niezły łobuz, ale prawda jest taka, że takim, a nie innym sposobem ochronił swój kraj przed komuchami. Nie wiadomo, w jakim miejscu teraz Chile by było. Na razie mają się gospodarczo dobrze. Czy gospodarczo? Nie wiem, jak tam teraz jest właściwie w Chile, ale przynajmniej mieli się dobrze. Nie będę się tu wdawał w dyskusję, nie będę tu wchodził głębiej, bo to jest grząski teren dla mnie. Nie pochwalałem tych wszystkich stadionów wypełnionych więźniami politycznymi. Piosenka ładna, dlatego ją po prostu teraz puścimy. To taki jak o Che Guevarze, taka piosenka, no jak by samemu czo, tylko że w rockowej wersji. Dobra, a więc Mi General Augusto Pinochet. Nie wiem, kto to śpiewa. Nie znalazłem informacji. Potem Maria Koterbska i Bo mój chłopiec piłkę kopie, a następnie Baby Dembel i utwór Miętowa herbata.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, w

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

Kocham Madonnę, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam w butelkach.

Wypełniam pustkę mailem, SMS-em. Pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 21 maja dzisiaj mamy. Co takiego wydarzyło się na świecie tego dnia? W roku 1502 portugalska ekspedycja pod wodzą João da Nova odkryła wyspę Świętej Heleny. To może nie jest jakby znaczące wydarzenie, ale na tej wyspie, jak wiemy, żywota dokonał Napoleon Bonaparte. Ta wyspa przechodziła z rąk do rąk, była ta na początku portugalska, potem była chyba hiszpańska, na końcu, końcem końców stanęła na tym, że jest brytyjska. Do niedawna na tą wyspę można było dojechać tylko poprzez statek, czyli można było jedynie dopłynąć. Lotnisko zostało otworzone jakieś 10 lat temu. Patrzyłem się na umieszczenie geograficzne tej wyspy. Jest idealnie umieszczona na środku pomiędzy Ameryką a Afryką. I moim marzeniem jest tam pojechać. Lubię takie sytuacje, gdzie wiem, że mam wszędzie daleko. No nic na to nie poradzę. W roku 1811 w USA został opatentowany karabin Hola. Dla niewtajemniczonych to taki karabin, którym się tłukli i zabijali podczas wojny secesyjnej. No taka strzelba. Nie jest Winchester, nie mylić z Winchesterem. Taka trochę bardziej oldschoolowa. W roku 1904 w Paryżu została założona FIFA. Organizacja, bez której nie zorganizowalibyśmy żadnych mistrzostw świata, czyli co 4 lata byśmy się nie cieszyli z tego, jak i nie mogli podziwiać, jak grają najlepsi na świecie w piłkę nożną. Ale z drugiej strony to niezła mafia, ta cała FIFA. I to już udowodnili nieraz. W roku 1924 w Chicago dwaj studenci znani jako Leopold i Lepp, działający z motywu popełnienia zbrodni doskonałej, porwali i zamordowali syna miejscowego milionera, 14-letniego Bobiego Franksa. No wpadli. Wpadli, pewnie ich powiesili albo tam zastrzelili. Wykonali na nich wyrok śmierci. Bo to wtedy, jak się udowodniło komuś coś w Stanach, no to czapa murowana. Teraz to różnie bywa. W 1972 roku Pieta Watykańska autorstwa Michała Anioła została uszkodzona młotkiem przez pewnego szaleńca. A w roku 1975 odbyła się premiera brytyjskiej komedii kryminalnej Powrót Różowej Pantery w reżyserii Blake'a Edwardsa. To jest chyba moja najulubieńsza komedia z rodzaju tych sytuacyjnych. No i fantastyczny Peter Sellers, który jest... Kiedyś zrobiono syna Różowej Pantery i grał Steve Martin grał tego syna Różowej Pantery. To miała być kalka inspektora Clouseau, nie syna Różowej Pantery, tylko syna inspektora Clouseau i też miał być taki ciamajdowaty. Niestety było to takie sobie, powiedziałbym tak bardzo delikatnie. Nie ma aktora nad Petera Sellersa, który by odtworzył tą rolę. Aczkolwiek nie był to aktor jednej roli. Czego słuchamy? Marla Rodowicz wykona swój nieśmiertelny utwór Football, potem St. Vincent i utwór Pieta i na koniec The Scatalities w utworze Pink Panther. Oczywiście ci, co znają grupę Scatalities, wiedzą, że to jest wersja ska. No to słuchamy sobie.

21 maja. Co takiego nowego? Boże, co takiego starego? Kto się urodził, kto umarł? Jakie daty ważne w historii muzyki, nie tylko? 21 maja w 2000 roku islandzka wokalistka Björk otrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki podczas festiwalu filmowego w Cannes. Została uhonorowana za rolę Selmy w filmie Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera. Znakomity to film. Jedną rzeczą, która tam nie pasowała, to Catherine Deneuve w roli robotnicy. Poza tym wszystko cacy. W roku 2006 Ricky Wilson, lider gitarowej grupy Kaiser Chiefs, został potrącony przez samochód, gdy przechodził przez ulicę. Wokalista miał spore szczęście, ponieważ doszło jedynie do złamania palca u nogi i ogólnego potłuczenia. W roku 2016 zmarł Nick Menza, amerykański perkusista, członek zespołu Megadeth. Urodził się w 1964 roku. A w roku 1958 w Edynburgu w Szkocji urodził się Mike Barson. Przez 10 lat, w latach 76-86, był klawiszowcem grupy Madness. Słuchamy teraz następujących utworów. Björk razem z Tomem York wykonają utwór I've Seen It All. To piosenka z filmu Tańcząc w ciemnościach. Potem Kaiser Chiefs i Never Miss a Beat. Potem grupa Megadeth w utworze Peace Sells, But Who's Buying? Madness w swoim sztandarowym utworze One Step Beyond.

W roku 2003 Ike'owi Turnerowi odmówiono wjazdu do Japonii z powodu wcześniejszego wyroku skazującego za narkotyki. W roku 1954 urodził się w Newark w New Jersey Mark Ribot, amerykański gitarzysta towarzyszący Elvisowi Costello, Johnowi Zornowi czy przede wszystkim Tomowi Waitsowi. W roku 1963 urodził się Greg Smith, amerykański basista sesyjny i koncertowy, członek takich zespołów jak Rainbow, Alice Cooper, Wendy O. Williams i Ted Nugent. Słuchamy teraz następujących utworów. Ike i Tina Turner w utworze Nutbush City Limits. Tom Waits zaśpiewa nam piosenkę Rain Dogs. Wendy O. Williams uraczy nas piosenką Opus in CM7.

W roku 1968 Brian Jones z The Rolling Stones pojawił się w sądzie Great Marlborough Street Magistrates w Londynie pod zarzutem posiadania marihuany. Jones został zwolniony za kaucją w wysokości 200 funtów. W roku 1980 złodziej wpadł do Electric Lady Studios w Nowym Jorku, studia nagraniowego zbudowanego przez Jimiego Hendrixa, i ukradł 5 złotych płyt Hendrixa. Za albumy Are You Experienced, Axis, Boldest Love, Cry of Love i coś tam jeszcze. W roku 1964 urodził się Martin Blunt, basista angielskiego indie-rockowego zespołu The Charlatans. A w roku 2015 Flavor Flav z Public Enemy zostaje aresztowany w pobliżu Las Vegas pod zarzutem przekroczenia prędkości i jazdy pod wpływem alkoholu. Nie jest to poważne przestępstwo, ale no słuchajcie, uważajcie, bo po takim czymś można się obudzić w więzieniu i to po wielu, wielu latach. Słuchamy teraz następujących utworów. The Rolling Stones i Play With Fire, potem Jimi Hendrix i Hey Joe, grupa The Charlatans i The Only One I Know i na koniec Public Enemy w utworze Man Plans, God Loves. I no to tyle. Ja się z wami żegnam. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego. To był Władysław Bałtycki. Trzymajcie się. Pa, pa.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Złote monety i wyroby złotnicze to odkryto w styczniu 2018 roku w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. We wnętrzu bydgoskiej katedry, 1,5 metra od południowej ściany prezbiterium, na wysokości drzwi zakrystii, znaleziono ukryty pod posadzką skarb złożony z około 200 wyrobów, w tym wielu złotych i wysadzanych kamieniami jubilerskimi. Znaleziono także 486 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Najprawdopodobniej skarb został ukryty w katedrze podczas potopu szwedzkiego. Potwierdza to fakt, że wśród znalezionych monet dominują dukaty wybite w mennicach Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Ale oprócz tego odnaleziono dukaty emitowane przez m.in. władców austriackich, węgierskich, szwedzkich, arcybiskupstwa magdeburskie i salzburskie, różne miasta niemieckie oraz przez Gdańsk, Poznań, Toruń i Bazyleę. W skład skarbu pierwotnie ukrytego w drewnianej skrzyni, z której pozostały już zaledwie okucia, wchodziły również części garderoby, takie jak guziki, haftki czy klamry do włosów. Skarb bydgoski uznawany jest za wyjątkowe odkrycie w skali kraju i istotne w wymiarze europejskim. Eksponowany jest na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, będącym oddziałem Bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bunkier na Gibraltarze to jeden z najbardziej znanych i strategicznie ważnych punktów obronnych z czasów międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Znajduje się on na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego na Gibraltarze, w miejscu znanym jako Europa Point. Bunkier został zbudowany w latach 30. XX wieku przez brytyjskie wojska w celu ochrony strategicznie ważnej cieśniny. Został on wykorzystany, kiedy to Gibraltar był kluczowym punktem obrony aliantów na południowym froncie. Bunkier miał bardzo mocną konstrukcję i był wyposażony w różne systemy obronne, takie jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Miał też system łączności, który umożliwiał szybką komunikację między różnymi punktami obrony. Po zakończeniu konfliktu bunkier został zamknięty i opuszczony, jednak w latach 90. XX wieku został on odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie zwiedzając bunkier można zobaczyć wiele oryginalnych elementów oraz wyposażenia, takich jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Jedną z ciekawych faktów związanych z bunkrem na Gibraltarze jest to, że brytyjska armia zamierzała zbudować drugi bunkier o nazwie Victoria II w pobliżu istniejącego już bunkra. Jednak budowa została przerwana prawdopodobnie po tym, jak dokopano się do szczątków neandertalczyków, a konkretnie do trzech czaszek. Odkrycie to doprowadziło do zmiany planów i przerwania budowy bunkra, a wykopaliska były kontynuowane przez naukowców. Ostatecznie szczątki neandertalczyków uznano za najstarsze pozostałości człowieka na terenie Gibraltaru. Miały one około 50 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Na kongresie. Nareszcie jestem na kongresie. Olbrzymia hala, szeregi ochotników stojących na baczność, na podium honorowi członkowie i władze kongresu. Oszołomiły mnie. Nie wiedziałem, gdzie wśród tego licznego zgromadzenia znajdzie się miejsce dla mnie. Przemówienie przewodniczącego stanowiło osobną książkę. Nie było mowy o tym, by ktoś był w stanie przeczytać ją od początku do końca. Odczytano z niej zaledwie parę ustępów. Następnie przystąpiono do wyboru komisji, która miała się zająć redagowaniem rezolucji. Gokale wciągnął mnie do tej komisji. Sir Peroze Shah wprawdzie zgodził się na zgłoszenie przeze mnie wniosku, byłem jednak ciekaw, kto zechce go przedstawić komisji i kiedy to nastąpi. Każdej rezolucji towarzyszyły długie przemówienia, prawie wszystkie po angielsku, a ponadto każda rezolucja miała poparcie któregoś ze znanych przywódców. Moja brzmiała w tym chórze niczym słabiutka piszczałka wśród bicia w stare, wypróbowane bębny, a kiedy zapadła noc, moje serce zaczęło kołatać coraz mocniej. Uchwały zostawione na sam koniec były, o ile sobie przypominam, omawiane z piorunującą szybkością. Każdy chciał już iść do domu. Była 11 w nocy. Nie miałem odwagi, by zabrać głos. Spotkałem się z Gokalem, który już znał treść zgłoszonej przeze mnie rezolucji. Przysunąłem swoje krzesło bliżej niego i szepnąłem: bardzo pana proszę, niech pan coś zrobi dla mnie. Na co Gokale odpowiedział mi: nie zapomniałem o pańskim wniosku. Widzi pan jednak, jak szybko przechodzi się tutaj nad nimi. Obiecuję panu, że nie zgodzę się, by go zbagatelizowano. A więc wszystkie sprawy zostały załatwione? Zapytał sir Peroze Shah Mehta. Nie, pozostaje jeszcze wniosek w sprawie Afryki Południowej. Gandhi od dawna czeka na jego omówienie, zawołał Gokale. Zna pan treść tego wniosku? Zapytał sir Peroze Shah. Oczywiście. Czy uważa go pan za słuszny? Jest dobry. W takim razie niech Gandhi go odczyta. Drżącym głosem odczytałem projekt mojej rezolucji. Gokale ją podtrzymał. Przyjęta jednogłośnie, zawołał ktoś. Gandhi, daję panu 5 minut na wygłoszenie przemówienia, oświadczył mister Vacha. Cała ta procedura nie bardzo mi odpowiadała. Nikt nie zadał sobie trudu wniknięcia w sens zgłoszonego wniosku. Wszyscy śpieszyli się do domu, a jedynie dlatego, że Gokale znał ten wniosek, uważano, że nie ma już potrzeby dyskutowania lub zastanawiania się nad nim. Ranek zastał mnie z głową pełną kłopotów, jakich mi przysparzało wygłoszenie przemówienia w obronie własnego wniosku. Co można powiedzieć w ciągu 5 minut? Byłem bardzo dobrze przygotowany, ale wszystkie słowa mi pouciekały. Postanowiłem, że nie będę czytał swego przemówienia, lecz wygłoszę je ex tempore. Jednak umiejętność przemawiania nabyta w Afryce Południowej niemal mnie opuściła w danej chwili. Kiedy przyszła kolej na mnie, mister Vacha wywołał moje nazwisko. Wstałem. Czułem, że kręci mi się w głowie. Jakoś odczytałem treść proponowanej przeze mnie rezolucji. Ktoś przedtem ogłosił w druku i kolportował wśród obecnych poemat napisany na cześć tych, którzy emigrują do obcych krajów. Odczytałem ten wiersz, dołączając go do opisu cierpień, na jakie są wystawieni Indusi osiadli w Afryce Południowej. W tej samej chwili mister Vacha zadzwonił. Byłem pewien, że wyznaczony mi czas jeszcze nie upłynął. Nie wiedziałem, że dzwoni się, aby przestrzec mówcę, że pozostały mu tylko 2 minuty. Byłem świadkiem, jak inni mówcy przemawiali 30 minut, a nawet 45 minut, i dzwonek ich nie ostrzegał. Czułem się urażony i usiadłem zaraz potem, gdy rozległ się dzwonek. W swojej naiwności sądziłem, że ów wiersz zawiera odpowiedź na stanowisko zajęte przez ser Perozeszacha. Nie było mowy o tym, by wniosek mógł być odrzucony. W owych czasach pomiędzy gośćmi na kongresie a delegatami zachodziła niewielka różnica. Każdy podnosił rękę i wszystkie wnioski uzyskiwały jednomyślność. Mój wniosek przeszedł w podobny sposób i przez to stracił dla mnie wszelkie znaczenie, a przecież sam fakt, że został uchwalony przez kongres, powinien był napełnić moje serce radością, gdyż aprobata kongresu, oznaczająca opinię całego kraju, mogłaby zadowolić każdego. Przyjęcie u lorda Curzona. Kongres się skończył. Wobec tego jednak, że miałem wyznaczone spotkanie w izbie handlowej w sprawach związanych z moim pobytem w Afryce Południowej, zostałem w Kalkucie jeszcze cały miesiąc. Tym razem, zamiast zamieszkać w hotelu, postarałem się o wprowadzenie mnie do India Clubu i otrzymanie tam pokoju. Wśród jego członków było wielu znanych Indusów. Pragnąłem więc nawiązać z nimi stosunki i zainteresować ich stanem rzeczy w Afryce Południowej. Gokale bywał częstym gościem w tym klubie, gdzie grywał w bilard, a kiedy się dowiedział, że zostałem w Kalkucie, zaprosił mnie, bym u niego zamieszkał. Podziękowałem mu za zaproszenie. Nie sądziłem jednak, by mi ono odpowiadało. Gokale czekał dzień czy też dwa i wreszcie sam przybył, by mnie zabrać do siebie. Widząc, że się ociągam, powiedział do mnie: Gandhi, jeżeli chce pan zostać tutaj, musi pan wiedzieć, że nie można prowadzić tak odosobnionego trybu życia. Musi pan utrzymywać stosunki z możliwie najszerszym kręgiem osób. Chcę, aby pan pracował dla kongresu. Zanim przystąpię do opisania historii mojego zamieszkania u Gokalego, chcę opowiedzieć o pewnym incydencie, jaki się wydarzył w India Club. Lord Curzon urządzał wtedy uroczyste przyjęcie. Barbar. Niektórzy zaproszeni, radziowie i maharadziowie, byli członkami klubu. Spotykałem ich tam wystrojonych, wykwintne doti z Bengalu, jedwabne koszule i zawoje. W dniu darbaru wkładali spodnie odpowiednie dla kansam, kelnerów, i wysokie, połyskujące buty. Z przykrością patrzyłem na to i zapytałem jednego z nich o powód takiej zmiany ubioru. My jedni wiemy, jak nieszczęsna jest nasza sytuacja. My jedni wiemy, jakie obelgi spadają na nas za to, że posiadamy majątki i tytuły, odpowiedział mi. Ale cóż mają oznaczać te kelnerskie turbany i te błyszczące buty, zapytałem. A czy pan dostrzega jakąś różnicę pomiędzy tymi, którzy noszą te turbany, a nami? Odrzekł mi, dodając po chwili. To są nasze symbole lokajstwa. Jesteśmy służącymi lorda Curzona. Gdybym nie był obecny na przyjęciu, musiałbym ponieść przykre konsekwencje. Gdybym zjawił się w moim zwykłym odzieniu, byłoby to uważane za obrazę. Czy panu się zdaje, że będę miał tam sposobność rozmawiania z lordem Curzonem? Skądże znowu? Serdecznie było mi żal tego szczerze mówiącego przyjaciela. Przypomina mi to inne uroczyste przyjęcie. Miało ono miejsce, kiedy lord Hardinge zakładał fundamenty pod przyszły indyjski uniwersytet. Na tej uroczystości obecni byli, rzecz oczywista, różni radziowie i maharadziowie. A ponieważ pandit Malawiyadzi przysłał mi specjalne zaproszenie, więc i ja również byłem obecny na niej. Rozpacz mnie po prostu brała, gdy patrzyłem na maharadżów przystrojonych niczym kobiety w jedwabne piżamy i aczkany, surduty, naszyjniki z pereł, bransolety, w turbanach przybranych sznurami z pereł i diamentów, ze zwisającymi u boku mieczami o złotych rękojeściach. Uprzytomniłem sobie, że nie są to bynajmniej oznaki ich władzy, lecz przeciwnie, poddaństwa. Sądziłem, że z własnej woli wkładają na siebie wszystkie te kosztowności. Powiedziano mi jednak, że radżowie są obowiązani ubierać się w te klejnoty przy takich okazjach. Dowiedziałem się również, że niektórzy z nich wyraźnie nie lubią nosić owych kosztowności i że poza darbarami nigdy ich nie wkładają na siebie. Nie wiem, Jak dalece ścisłe są posiadane przeze mnie wiadomości, ale niezależnie od tego, czy radziowie noszą je przy innych okazjach, czy też nie, wydaje mi się dość upokarzające obwieszanie się na przyjęcie u wicekróla klejnotami, które noszą jedynie pewnego typu kobiety. Jakże wielkiej daniny grzechu i błędów wymaga od człowieka bogactwo, władza i przestrzeganie jej powagi. Miesiąc z Gokalem. 1. Gokale od pierwszego dnia, kiedy zamieszkałem u niego, uczynił wszystko, bym się czuł jak we własnym domu. Traktował mnie jak młodszego brata. Starał się poznać wszystkie moje potrzeby i je zaspokoić. Na szczęście były bardzo nieliczne, a wobec tego, że byłem wierny zasadzie niekorzystania z cudzych usług, nie sprawiałem wiele kłopotu. Moje przyzwyczajenie, samoobsługi, przestrzeganie czystości, a także moja wytrwałość i systematyczny tryb życia robiły na nim dość duże wrażenie i Gokale często wyrażał swój podziw dla mnie. Nie miał przede mną żadnych tajemnic. Przedstawił mnie wielu wybitnym osobom, które zwracały się do niego. Jedną z nich, która szczególnie wryła mi się w pamięć, był doktor, obecnie sir, P.S. Ray. Był naszym najbliższym sąsiadem i często nas odwiedzał. Oto jak Gokale przedstawił mi doktor Raya. To jest profesor Ray, którego miesięczna pensja wynosi 800 rupii, z których dla siebie zatrzymuje 40, a resztę przeznacza na cele społeczne. Nie ożenił się dotychczas i powiada, że nigdy tego nie zrobi. Nie dostrzegam wielkiej różnicy pomiędzy tym, jak dziś wygląda doktor Ray, a jakim był dawniej. Ubiera się tak samo skromnie, z tą jedynie różnicą, że dzisiejsze kadi wtedy zastępowała bawełniana fabryczna tkanina. Nie mogłem po prostu dać się nasłuchać, kiedy Gokale i doktor Ray rozpoczynali swe gawędy dotyczące bądź jakichś zagadnień natury społecznej, bądź spraw o znaczeniu wychowawczym. Niekiedy te rozmowy bywały bolesne, gdyż zawierały ostrą krytykę działaczy społecznych. Rezultat był ten, że niektórzy z uważanych przedtem przeze mnie za niezłomnych bojowników okazywali się marnymi kreaturami. Patrzeć na Gokalego, kiedy pracował, było zarówno przyjemnością, jak doskonałą szkołą. Ten człowiek nigdy nie marnował ani jednej chwili. Wszystkie prywatne stosunki i przyjaźnie, jakie utrzymywał, miały na celu dobro publiczne. Wszystkie rozmowy dotyczyły wyłącznie spraw związanych z zagadnieniami mającymi na względzie dobro kraju i były pozbawione śladu obłudy lub nieszczerości. Ubóstwo i poddaństwo Indii stanowiły nieprzemijający i poważny przedmiot jego troski. Różni ludzie usiłowali wzbudzić w nim zainteresowanie do rozmaitych spraw, ale Gokale miał na to jedną i tę samą odpowiedź. Możecie się sami zająć tymi sprawami. Pozwólcie, że będę robił swoje. Moim dążeniem jest zdobycie wolności dla mojego kraju. Kiedy ją uzyskam, pomyślimy o innych sprawach. Obecnie to jedno zagadnienie jest wystarczające, bym mu poświęcił cały swój czas i swoją energię. Na każdym kroku można było wyczuć, jak wielką cześć żywił dla Ranadego. Autorytet Ranadego był decydujący w każdej sprawie, a Gokale raz po raz powoływał się na niego. Na czas mojego pobytu u Gokalego przypadła uroczyście obchodzona przez niego rocznica, nie pamiętam już, urodzin czy też śmierci Ranadego. Poza mną był jeszcze jego przyjaciel, profesor Katawate oraz pewien zastępca sędziego. Gokale zaprosił nas do udziału w uroczystym obchodzie, podczas którego wygłosił przemówienie, dzieląc się z nami swymi wspomnieniami o Ranadem. Gokale porównał Ranadego z Telangiem i Mandlikiem, podnosząc wielkie zalety stylu Telanga i wielkość Mandlika jako reformatora. Przytoczył przy tym pewien przykład świadczący o dbałości Mandlika o interesy klientów. Oto pewnego razu, spóźniwszy się na pociąg, Mandlik wynajął specjalny pociąg, by zdążyć na rozprawę do sądu, gdzie miał bronić swego klienta. Jednak Ranade Górował nad nimi wszystkimi wskutek wielostronności swego geniuszu. Był nie tylko znakomitym sędzią, lecz również wielkim historykiem, ekonomistą i reformatorem. Pomimo iż piastował godność sędziego, nie zawahał się wziąć udziału w naszym kongresie, a wszyscy mieli tak wielkie zaufanie do trafności jego sądu, że bez wahania zgadzali się na proponowane przez niego rozstrzygnięcia. Gokale nie posiadał się z radości, opisując nam wszystkie cechy rozumu i serca, jakimi był obdarzony jego mistrz. Gokale miał na swoje usługi konny pojazd. Nie znałem okoliczności, które go zmuszały do posługiwania się nim i dlatego kiedyś pozwoliłem sobie wyrazić zastrzeżenia, mówiąc: czy nie może się pan posługiwać tramwajem, udając się z jednego miejsca na drugie? A może to nie licuje z godnością przywódcy stronnictwa? Z lekka urażony Gokale odpowiedział: a więc i pan również nie jest w stanie mnie zrozumieć. Nie wydaję honorarium utrzymywanego od kongresu na swoje potrzeby. Zazdroszczę panu tego, że może pan bez skrupułów korzystać z tramwaju. Niestety dla mnie jest to niemożliwe. Gdyby pan był ofiarą tak wielkiej popularności jak ja, zrozumiałby pan, jak trudną, jeżeli nie wręcz niemożliwą, rzeczą byłoby dla pana korzystanie z tramwaju. Nie ma powodu, by sądzić, że wszystko, co robią przywódcy, jest podyktowane jedynie względami ich własnej wygody. Bardzo lubię pański prosty tryb życia. Sam żyję możliwie najskromniej, ale niektórych wydatków człowiek taki jak ja nie może uniknąć. W ten oto sposób Gokale z powodzeniem przekreślił jedno z moich zastrzeżeń. Pozostało jednak jeszcze jedno, na które nie mógł udzielić odpowiedzi, która by mnie zadowoliła. A dlaczego pan nigdy nie zażywa pieszych przechadzek? Nie ma nic dziwnego w tym, że pan stale nie domaga. Czyż praca społeczna nie pozostawia panu ani chwili na uprawianie ćwiczeń fizycznych? Czy widział pan kiedykolwiek, bym miał czas na odbywanie spacerów? Odpowiedział mi Gokale. Żywiłem tak wielki szacunek dla Gokalego, że nigdy nie wdawałem się z nim w spór i chociaż jego odpowiedź bynajmniej mnie nie zadowoliła, nic mu na to nie odrzekłem. Zawsze byłem zdania, przy którym zresztą pozostałem do dziś, że choćby się miało Bóg wie ile pracy, powinno się zawsze znaleźć odrobinę czasu na trochę ćwiczeń fizycznych, podobnie jak się znajduje czas na przyjmowanie posiłków. Pozwalam sobie wyrazić swój skromny pogląd, że wszelkie fizyczne ćwiczenia nie tylko nie zmniejszają zdolności do pracy umysłowej, lecz przeciwnie, wzmagają je.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

Mam zamiar przedstawić płytę grupy The Cure, wydaną w październiku 1993 roku. Płyta nazywa się Paris. Paris to album koncertowy Cure'ów, nagrany w 1992 roku w Les Zeniths de Paris podczas trasy koncertowej Wish. Zespół zapowiedział album w lipcu 1993 i wydał go w październiku tego samego roku. Album został wydany w tym samym czasie co Show, nagrany w Stanach Zjednoczonych. Album zawiera więcej kultowych klasyków, takich jak The Figurehead i 100 Years, niż Show, który generalnie jest bardziej odpowiedni na single. W połowie 1996 roku magazyn Billboard doniósł, że do tego czasu album Show sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 95 tysięcy egzemplarzy, znacznie niższym niż 213 tysięcy egzemplarzy sprzedanych w tym samym czasie. Magazyn opisał wydanie albumu w ciągu kilku tygodni po Show jako przykład niekonwencjonalnej ścieżki kariery, jaką obrał zespół. Steven Thomas Erlewine z AllMusic pochwalił album, zauważając, że na płycie Show znalazły się głównie przeboje. Na Paris znalazły się utwory, które zbudowały ich kult, w tym Close to Me i Letter to Elise. W związku z tym większość fanów uzna ten album za ciekawszy z dwóch albumów koncertowych, a spośród tych dwóch płyt jest on bardziej spójny i satysfakcjonujący. Patrick Brennan z Hot Press również pozytywnie ocenił wybór piosenek i stwierdził, że dla zagorzałych fanów zespołu Cure jest to wspaniała gratka, a dla innych wyznawców, letnich lub wycofanych fanów, może to być okazja, by ponownie wciągnąć ich do czasami zwariowanego, często ponurego i zawsze osobliwego świata Boba Smitha. Michelle Kirsch z Vox pochwaliła album za najwyższej klasy inżynierów dźwięku i dobry montaż. Oceniając album na 8 z 10 możliwych, zauważyła, że nie ma tu niczego, co by nie zadziałało. Dobra, album został nagrany w składzie Robert Smith, wokal, gitara, Simon Gallup, bass, Paul Thompson, gitara, Boris Williams, perkusja, Perry Beaumont, klawisze i gitara. Oto utwory zawarte na tej płycie: The Figurehead, 100 Years, At Night, Play for Today, Apart, In Your House, Love Song, Catch, A Letter to Elise, Dressing Up, Charlotte Sometimes i ostatni utwór na tej płycie, Close to Me. Życzę miłych wrażeń, bo słuchanie płyt Cure'ów zawsze to dla mnie przynajmniej było coś przyjemnego i intrygującego. Grupa The Cure, rok 1993, Paris.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na

0: Jestem Polakiem,
1: tu się tylko urodziłem.
0: A że mówię tym językiem,
1: to kwestia wychowania.
0: Żadna ziemia to ojczyzna,
1: bez nakazu w formie granic.
0: Jakikolwiek
1: patriotyzm,
0: to zawsze

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wampir z Sacramento, Richard Chase. W styczniu 1978 roku w Sacramento szalał prawdziwy wampir. Niezrównoważony psychicznie Richard Chase w ciągu miesiąca zabił 6 osób. Nie wiadomo, ile jeszcze osób by zabił, gdyby nie został złapany. Chase po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, gdy miał 26 lat. Wstrzyknął sobie króliczą krew, przez co trafił do szpitala z zatruciem. Marzył o zabijaniu zwierząt i piciu ich krwi. To dało mu przydomek – Dracula. 6 osób, które zamordował, ciężko okaleczył już po ich śmierci. Chase molestował i zbezczeszczał zwłoki oraz wypijał z nich krew. Częściowo też zjadał narządy swoich ofiar. Przez to uznano go za prawdziwego wampira z Sacramento. 2 lata po aresztowaniu Chase odebrał sobie życie, przedawkowując leki przeciwdepresyjne.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca. Inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungo świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w starożytnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiło ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Na kongresie. Nareszcie jestem na kongresie. Olbrzymia hala, szeregi ochotników stojących na baczność, na podium honorowi członkowie i władze kongresu. Oszołomiły mnie. Nie wiedziałem, gdzie wśród tego licznego zgromadzenia znajdzie się miejsce dla mnie. Przemówienie przewodniczącego stanowiło osobną książkę. Nie było mowy o tym, by ktoś był w stanie przeczytać ją od początku do końca. Odczytano z niej zaledwie parę ustępów. Następnie przystąpiono do wyboru komisji, która miała się zająć redagowaniem rezolucji. Gokale wciągnął mnie do tej komisji. Sir Peroze Shah wprawdzie zgodził się na zgłoszenie przeze mnie wniosku, byłem jednak ciekaw, kto zechce go przedstawić komisji i kiedy to nastąpi. Każdej rezolucji towarzyszyły długie przemówienia, prawie wszystkie po angielsku, a ponadto każda rezolucja miała poparcie któregoś ze znanych przywódców. Moja brzmiała w tym chórze niczym słabiutka piszczałka wśród bicia w stare, wypróbowane bębny, a kiedy zapadła noc, moje serce zaczęło kołatać coraz mocniej. Uchwały zostawione na sam koniec były, o ile sobie przypominam, omawiane z piorunującą szybkością. Każdy chciał już iść do domu. Była 11 w nocy. Nie miałem odwagi, by zabrać głos. Spotkałem się z Gokalem, który już znał treść zgłoszonej przeze mnie rezolucji. Przysunąłem swoje krzesło bliżej niego i szepnąłem: bardzo pana proszę, niech pan coś zrobi dla mnie. Na co Gokale odpowiedział mi: nie zapomniałem o pańskim wniosku. Widzi pan jednak, jak szybko przechodzi się tutaj nad nimi. Obiecuję panu, że nie zgodzę się, by go zbagatelizowano. A więc wszystkie sprawy zostały załatwione? Zapytał sir Peroze Shah Mehta. Nie, pozostaje jeszcze wniosek w sprawie Afryki Południowej. Gandhi od dawna czeka na jego omówienie, zawołał Gokale. Zna pan treść tego wniosku? Zapytał sir Peroze Shah. Oczywiście. Czy uważa go pan za słuszny? Jest dobry. W takim razie niech Gandhi go odczyta. Drżącym głosem odczytałem projekt mojej rezolucji. Gokale ją podtrzymał. Przyjęta jednogłośnie, zawołał ktoś. Gandhi, daję panu 5 minut na wygłoszenie przemówienia, oświadczył mister Vacha. Cała ta procedura nie bardzo mi odpowiadała. Nikt nie zadał sobie trudu wniknięcia w sens zgłoszonego wniosku. Wszyscy śpieszyli się do domu, a jedynie dlatego, że Gokale znał ten wniosek, uważano, że nie ma już potrzeby dyskutowania lub zastanawiania się nad nim. Ranek zastał mnie z głową pełną kłopotów, jakich mi przysparzało wygłoszenie przemówienia w obronie własnego wniosku. Co można powiedzieć w ciągu 5 minut? Byłem bardzo dobrze przygotowany, ale wszystkie słowa mi pouciekały. Postanowiłem, że nie będę czytał swego przemówienia, lecz wygłoszę je ex tempore. Jednak umiejętność przemawiania nabyta w Afryce Południowej niemal mnie opuściła w danej chwili. Kiedy przyszła kolej na mnie, mister Vacha wywołał moje nazwisko. Wstałem. Czułem, że kręci mi się w głowie. Jakoś odczytałem treść proponowanej przeze mnie rezolucji. Ktoś przedtem ogłosił w druku i kolportował wśród obecnych poemat napisany na cześć tych, którzy emigrują do obcych krajów. Odczytałem ten wiersz, dołączając go do opisu cierpień, na jakie są wystawieni Indusi osiadli w Afryce Południowej. W tej samej chwili mister Vacha zadzwonił. Byłem pewien, że wyznaczony mi czas jeszcze nie upłynął. Nie wiedziałem, że dzwoni się, aby przestrzec mówcę, że pozostały mu tylko 2 minuty. Byłem świadkiem, jak inni mówcy przemawiali 30 minut, a nawet 45 minut, i dzwonek ich nie ostrzegał. Czułem się urażony i usiadłem zaraz potem, gdy rozległ się dzwonek. W swojej naiwności sądziłem, że ów wiersz zawiera odpowiedź na stanowisko zajęte przez ser Perozeszacha. Nie było mowy o tym, by wniosek mógł być odrzucony. W owych czasach pomiędzy gośćmi na kongresie a delegatami zachodziła niewielka różnica. Każdy podnosił rękę i wszystkie wnioski uzyskiwały jednomyślność. Mój wniosek przeszedł w podobny sposób i przez to stracił dla mnie wszelkie znaczenie, a przecież sam fakt, że został uchwalony przez kongres, powinien był napełnić moje serce radością, gdyż aprobata kongresu, oznaczająca opinię całego kraju, mogłaby zadowolić każdego. Przyjęcie u lorda Curzona. Kongres się skończył. Wobec tego jednak, że miałem wyznaczone spotkanie w izbie handlowej w sprawach związanych z moim pobytem w Afryce Południowej, zostałem w Kalkucie jeszcze cały miesiąc. Tym razem, zamiast zamieszkać w hotelu, postarałem się o wprowadzenie mnie do India Clubu i otrzymanie tam pokoju. Wśród jego członków było wielu znanych Indusów. Pragnąłem więc nawiązać z nimi stosunki i zainteresować ich stanem rzeczy w Afryce Południowej. Gokale bywał częstym gościem w tym klubie, gdzie grywał w bilard, a kiedy się dowiedział, że zostałem w Kalkucie, zaprosił mnie, bym u niego zamieszkał. Podziękowałem mu za zaproszenie. Nie sądziłem jednak, by mi ono odpowiadało. Gokale czekał dzień czy też dwa i wreszcie sam przybył, by mnie zabrać do siebie. Widząc, że się ociągam, powiedział do mnie: Gandhi, jeżeli chce pan zostać tutaj, musi pan wiedzieć, że nie można prowadzić tak odosobnionego trybu życia. Musi pan utrzymywać stosunki z możliwie najszerszym kręgiem osób. Chcę, aby pan pracował dla kongresu. Zanim przystąpię do opisania historii mojego zamieszkania u Gokalego, chcę opowiedzieć o pewnym incydencie, jaki się wydarzył w India Club. Lord Curzon urządzał wtedy uroczyste przyjęcie. Barbar. Niektórzy zaproszeni, radziowie i maharadziowie, byli członkami klubu. Spotykałem ich tam wystrojonych, wykwintne doti z Bengalu, jedwabne koszule i zawoje. W dniu darbaru wkładali spodnie odpowiednie dla kansam, kelnerów, i wysokie, połyskujące buty. Z przykrością patrzyłem na to i zapytałem jednego z nich o powód takiej zmiany ubioru. My jedni wiemy, jak nieszczęsna jest nasza sytuacja. My jedni wiemy, jakie obelgi spadają na nas za to, że posiadamy majątki i tytuły, odpowiedział mi. Ale cóż mają oznaczać te kelnerskie turbany i te błyszczące buty? Zapytałem. A czy pan dostrzega jakąś różnicę pomiędzy tymi, którzy noszą te turbany, a nami? Odrzekł mi, dodając po chwili. To są nasze symbole lokajstwa. Jesteśmy służącymi lorda Curzona. Gdybym nie był obecny na przyjęciu, musiałbym ponieść przykre konsekwencje. Gdybym zjawił się w moim zwykłym odzieniu, byłoby to uważane za obrazę. Czy panu się zdaje, że będę miał tam sposobność rozmawiania z lordem Curzonem? Skądże znowu? Serdecznie było mi żal tego szczerze mówiącego przyjaciela. Przypomina mi to inne uroczyste przyjęcie. Miało ono miejsce, kiedy lord Hardinge zakładał fundamenty pod przyszły indyjski uniwersytet. Na tej uroczystości obecni byli, rzecz oczywista, różni radziowie i maharadziowie. A ponieważ pandit Malawiyadzi przysłał mi specjalne zaproszenie, więc i ja również byłem obecny na niej. Rozpacz mnie po prostu brała, gdy patrzyłem na maharadżów przystrojonych niczym kobiety w jedwabne piżamy i aczkany, surduty, naszyjniki z pereł, bransolety, w turbanach przybranych sznurami z pereł i diamentów, ze zwisającymi u boku mieczami o złotych rękojeściach. Uprzytomniłem sobie, że nie są to bynajmniej oznaki ich władzy, lecz przeciwnie, poddaństwa. Sądziłem, że z własnej woli wkładają na siebie wszystkie te kosztowności. Powiedziano mi jednak, że radżowie są obowiązani ubierać się w te klejnoty przy takich okazjach. Dowiedziałem się również, że niektórzy z nich wyraźnie nie lubią nosić owych kosztowności i że poza darbarami nigdy ich nie wkładają na siebie. Nie wiem, Jak dalece ścisłe są posiadane przeze mnie wiadomości, ale niezależnie od tego, czy radziowie noszą je przy innych okazjach, czy też nie, wydaje mi się dość upokarzające obwieszanie się na przyjęcie u wicekróla klejnotami, które noszą jedynie pewnego typu kobiety. Jakże wielkiej daniny grzechu i błędów wymaga od człowieka bogactwo, władza i przestrzeganie jej powagi. Miesiąc z Gokalem. 1. Gokale od pierwszego dnia, kiedy zamieszkałem u niego, uczynił wszystko, bym się czuł jak we własnym domu. Traktował mnie jak młodszego brata. Starał się poznać wszystkie moje potrzeby i je zaspokoić. Na szczęście były bardzo nieliczne, a wobec tego, że byłem wierny zasadzie niekorzystania z cudzych usług, nie sprawiałem wiele kłopotu. Moje przyzwyczajenie, samoobsługi, przestrzeganie czystości, a także moja wytrwałość i systematyczny tryb życia robiły na nim dość duże wrażenie i Gokale często wyrażał swój podziw dla mnie. Nie miał przede mną żadnych tajemnic. Przedstawił mnie wielu wybitnym osobom, które zwracały się do niego. Jedną z nich, która szczególnie wryła mi się w pamięć, był doktor, obecnie sir, P.S. Ray. Był naszym najbliższym sąsiadem i często nas odwiedzał. Oto jak Gokale przedstawił mi doktor Raya. To jest profesor Ray, którego miesięczna pensja wynosi 800 rupii, z których dla siebie zatrzymuje 40, a resztę przeznacza na cele społeczne. Nie ożenił się dotychczas i powiada, że nigdy tego nie zrobi. Nie dostrzegam wielkiej różnicy pomiędzy tym, jak dziś wygląda doktor Ray, a jakim był dawniej. Ubiera się tak samo skromnie, z tą jedynie różnicą, że dzisiejsze kadi wtedy zastępowała bawełniana fabryczna tkanina. Nie mogłem po prostu dać się nasłuchać, kiedy Gokale i doktor Ray rozpoczynali swe gawędy dotyczące bądź jakichś zagadnień natury społecznej, bądź spraw o znaczeniu wychowawczym. Niekiedy te rozmowy bywały bolesne, gdyż zawierały ostrą krytykę działaczy społecznych. Rezultat był ten, że niektórzy z uważanych przedtem przeze mnie za niezłomnych bojowników okazywali się marnymi kreaturami. Patrzeć na Gokalego, kiedy pracował, było zarówno przyjemnością, jak doskonałą szkołą. Ten człowiek nigdy nie marnował ani jednej chwili. Wszystkie prywatne stosunki i przyjaźnie, jakie utrzymywał, miały na celu dobro publiczne. Wszystkie rozmowy dotyczyły wyłącznie spraw związanych z zagadnieniami mającymi na względzie dobro kraju i były pozbawione śladu obłudy lub nieszczerości. Ubóstwo i poddaństwo Indii stanowiły nieprzemijający i poważny przedmiot jego troski. Różni ludzie usiłowali wzbudzić w nim zainteresowanie do rozmaitych spraw, ale Gokale miał na to jedną i tę samą odpowiedź. Możecie się sami zająć tymi sprawami. Pozwólcie, że będę robił swoje. Moim dążeniem jest zdobycie wolności dla mojego kraju. Kiedy ją uzyskam, pomyślimy o innych sprawach. Obecnie to jedno zagadnienie jest wystarczające, bym mu poświęcił cały swój czas i swoją energię. Na każdym kroku można było wyczuć, jak wielką cześć żywił dla Ranadego. Autorytet Ranadego był decydujący w każdej sprawie, a Gokale raz po raz powoływał się na niego. Na czas mojego pobytu u Gokalego przypadła uroczyście obchodzona przez niego rocznica, nie pamiętam już, urodzin czy też śmierci Ranadego. Poza mną był jeszcze jego przyjaciel, profesor Katawate oraz pewien zastępca sędziego. Gokale zaprosił nas do udziału w uroczystym obchodzie, podczas którego wygłosił przemówienie, dzieląc się z nami swymi wspomnieniami o Ranadem. Gokale porównał Ranadego z Telangiem i Mandlikiem, podnosząc wielkie zalety stylu Telanga i wielkość Mandlika jako reformatora. Przytoczył przy tym pewien przykład świadczący o dbałości Mandlika o interesy klientów. Oto pewnego razu, spóźniwszy się na pociąg, Mandlik wynajął specjalny pociąg, by zdążyć na rozprawę do sądu, gdzie miał bronić swego klienta. Jednak Ranade Górował nad nimi wszystkimi wskutek wielostronności swego geniuszu. Był nie tylko znakomitym sędzią, lecz również wielkim historykiem, ekonomistą i reformatorem. Pomimo iż piastował godność sędziego, nie zawahał się wziąć udziału w naszym kongresie, a wszyscy mieli tak wielkie zaufanie do trafności jego sądu, że bez wahania zgadzali się na proponowane przez niego rozstrzygnięcia. Gokale nie posiadał się z radości, opisując nam wszystkie cechy rozumu i serca, jakimi był obdarzony jego mistrz. Gokale miał na swoje usługi konny pojazd. Nie znałem okoliczności, które go zmuszały do posługiwania się nim i dlatego kiedyś pozwoliłem sobie wyrazić zastrzeżenia, mówiąc: czy nie może się pan posługiwać tramwajem, udając się z jednego miejsca na drugie? A może to nie licuje z godnością przywódcy stronnictwa? Z lekka urażony Gokale odpowiedział: a więc i pan również nie jest w stanie mnie zrozumieć. Nie wydaję honorarium utrzymywanego od kongresu na swoje potrzeby. Zazdroszczę panu tego, że może pan bez skrupułów korzystać z tramwaju. Niestety dla mnie jest to niemożliwe. Gdyby pan był ofiarą tak wielkiej popularności jak ja, zrozumiałby pan, jak trudną, jeżeli nie wręcz niemożliwą, rzeczą byłoby dla pana korzystanie z tramwaju. Nie ma powodu, by sądzić, że wszystko, co robią przywódcy, jest podyktowane jedynie względami ich własnej wygody. Bardzo lubię pański prosty tryb życia. Sam żyję możliwie najskromniej, ale niektórych wydatków człowiek taki jak ja nie może uniknąć. W ten oto sposób Gokale z powodzeniem przekreślił jedno z moich zastrzeżeń. Pozostało jednak jeszcze jedno, na które nie mógł udzielić odpowiedzi, która by mnie zadowoliła. A dlaczego pan nigdy nie zażywa pieszych przechadzek? Nie ma nic dziwnego w tym, że pan stale nie domaga. Czyż praca społeczna nie pozostawia panu ani chwili na uprawianie ćwiczeń fizycznych? Czy widział pan kiedykolwiek, bym miał czas na odbywanie spacerów? Odpowiedział mi Gokale. Żywiłem tak wielki szacunek dla Gokalego, że nigdy nie wdawałem się z nim w spór i chociaż jego odpowiedź bynajmniej mnie nie zadowoliła, nic mu na to nie odrzekłem. Zawsze byłem zdania, przy którym zresztą pozostałem do dziś, że choćby się miało Bóg wie ile pracy, powinno się zawsze znaleźć odrobinę czasu na trochę ćwiczeń fizycznych, podobnie jak się znajduje czas na przyjmowanie posiłków. Pozwalam sobie wyrazić swój skromny pogląd, że wszelkie fizyczne ćwiczenia nie tylko nie zmniejszają zdolności do pracy umysłowej, lecz przeciwnie, wzmagają je.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na El Penon de Guatape, Kolumbia. El Penon de Guatape, nazywany także La Piedra del Penol, to ogromny skalny monolit leżący w miejscowości Guatape na północnym zachodzie Kolumbii. Powstała miliony lat temu skała, ma 220 metrów wysokości. Okolica, w której się znajduje, jest dość wysoko położona, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza. W naturalną szczelinę biegnącą od podstawy skały po jej szczyt zostały wbudowane schody, które z oddali wyglądają jak wstążka, która sznuruje kamień. Pokonanie 659 stopni wymaga sporo wysiłku, który z pewnością zrekompensują widoki rozpościerające się z góry. El Penon de Guatape otaczają bowiem malownicze rozlewiska i pola uprawne. Stojący na wysokości 200 metrów i ważący około 10 milionów ton monolit jest surową wieżą na tle krajobrazu. Chociaż inne otaczające góry mogą być wyższe, uderzające położenie skały wzdłuż brzegów zbiornika i widoki ze szczytu wyróżniają to miejsce. Ponieważ wiele osób chciało wspiąć się na skałę, opracowano plany zbudowania ogromnych schodów na szczyt. Zatopione w rozległej szczelinie, która wystaje z boku, schody wykonane są przez człowieka i są fascynującą mieszanką ludzkiej interwencji i naturalnego piękna, nadając skalę teraz ikoniczny wygląd. Na szczycie zbudowano również trzypiętrową wieżę widokową, zapewniającą zasłużonym wspinaczom 360-stopniowy widok na bujny krajobraz. Odwiedzający muszą uiścić niewielką opłatę za wejście po schodach, która wynosi $5,5.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszystko, co nas otacza, nie jest ani obiektami stałymi, ani pustką, ale burzliwym oceanem energii. Dosłownie wszystko, co nas otacza, jest jedynie kondensacją fal w tym bezkresnym morzu. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale fizyka kwantowa i współczesne teorie czasoprzestrzeni mówią nam dokładnie to samo. Na pierwszy rzut oka nasz wszechświat wydaje się stabilny i niezmienny. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że składa się on z ciągłych wibracji, energii i informacji. Jeśli materia jest tylko zorganizowaną falą, czy możemy wyobrazić sobie rzeczywistość jako rodzaj płynnego medium, w którym wszystko nieustannie się porusza, zmienia i oddziałuje? Idea płynnej natury wszechświata nie jest nowa. Fizycy od dawna porównują czasoprzestrzeń do elastycznego medium zdolnego do deformacji. Fale grawitacyjne, fluktuacje kwantowe, tajemnicza natura ciemnej materii – wszystko to skłania nas do przekonania, że znane nam prawa fizyki mogą być jedynie szczególnym przypadkiem głębszej i bardziej fundamentalnej rzeczywistości. Dzisiaj zbadamy, dlaczego naukowcy coraz częściej używają płynnych analogii do opisania wszechświata. Jakie ostatnie odkrycia potwierdzają tę hipotezę i do jakich wniosków może ona prowadzić? Jeśli wszystko we wszechświecie jest rzeczywiście falami energii, to być może dosłownie unosimy się w oceanie pól kwantowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, wydaje nam się, że składa się on z solidnych obiektów o określonym kształcie i wadze. Jednak fizyka twierdzi coś przeciwnego. Wszystko, co uważamy za materialne, jest w rzeczywistości tylko energią zorganizowaną w wzory falowe. Tak, stół, na którym teraz spoczywasz ręce, nie jest zestawem małych cegiełek, ale wirów energii utrzymywanych razem przez pola siłowe. Współczesna teoria pola kwantowego mówi nam, że cząstki elementarne nie są maleńkimi kulkami, ale pakietami fal, które powstają, gdy pola są wzbudzane. Na przykład elektron nie jest wcale miniaturowym obiektem stałym, ale zaburzeniem w polu elektronowym. Atomy, cząsteczki, gwiazdy. Wszystkie one są złożonymi konfiguracjami fal oddziałujących na siebie. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że nawet absolutna pustka, jak odkryli naukowcy, jest w rzeczywistości wypełniona ogromną energią. Fluktuacje próżni, kwantowe wybuchy energii, które nieustannie powstają i znikają, dowodzą, że w zasadzie nic nie istnieje. Efekt ten został potwierdzony w eksperymentach, na przykład w efekcie Casimira. Nawet spoczynek jest iluzją. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej nie ma ani jednej cząstki, która byłaby w absolutnym spoczynku. Wszystko drży, oscyluje, oddziałuje. Nawet atomy w krysztale, które wydają się nieruchome, w rzeczywistości wibrują z ogromną prędkością. A jeśli nie ma spoczynku, to wszechświat jest naprawdę bardziej jak kipiący ocean energii niż zbiór statycznych obiektów. Jeśli więc zagłębimy się w te kwestie, okaże się, że twardość, forma i stabilność są tylko iluzją stworzoną przez nasze postrzeganie. Wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu. Oznacza to, że możemy rzeczywiście żyć w środowisku przypominającym płyn. Po prostu jeszcze tego nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli usuniemy wszystko, atomy, gwiazdy, galaktyki, pozostanie tylko jedna rzecz. Intuicja podpowiada nam, że powinna pozostać absolutna nicość, pustka. Jednak fizycy twierdzą coś przeciwnego. Nawet w całkowitej próżni istnieje niesamowite morze energii, niewidoczne gołym okiem, ale mające realny wpływ na otaczający świat. Teoria pola kwantowego twierdzi, że nawet w najgłębszej próżni nadal istnieją nieskończone wibracje. Cząstki mogą spontanicznie pojawiać się i znikać, powodując tak zwane fluktuacje próżni. Procesu tego nie można zobaczyć bezpośrednio, ale można go zmierzyć. Jednym z najbardziej imponujących eksperymentów jest wspomniany wcześniej efekt Casimira. Jeśli weźmiesz dwie idealnie gładkie metalowe płytki i umieścisz je w próżni, zaczną się one zbliżać do siebie, jakby coś je przyciągało. Ale co dokładnie? Nie ma powietrza ani cząstek, tylko fale kwantowe, które wywierają nacisk na zewnętrzne strony płytek. Jest to jeden z dowodów na to, że próżnia nie jest niczym, ale aktywnym, wypełnionym energią medium. Naukowcom udało się nawet zarejestrować natychmiastowe wybuchy energii w próżni. W 2011 roku fizycy z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Szwecji przeprowadzili eksperyment, w którym udało im się przekształcić fluktuacje próżni w rzeczywiste cząstki światła – fotony. Za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego spowodowali, że lustro poruszało się z prędkością bliską prędkości światła. Okazało się, że lustro to dosłownie wycisnęło fotony z pustki. Oznacza to, że nawet w idealnej próżni można wstrząsnąć przestrzenią, aby zaczęła emitować energię. Jeśli próżnia jest pełna energii, czy można ją wydobyć i wykorzystać? Brzmi to jak marzenie. Nieskończone źródło energii bezpośrednio z samej struktury przestrzeni. Niektóre hipotezy, takie jak te dotyczące ciemnej energii, sugerują, że próżnia kryje w sobie kolosalną siłę, odpowiedzialną za przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Jednak jak dotąd nie wiemy, jak ją wydobyć na znaczną skalę. Ale kto wie, co pokażą badania w najbliższej przyszłości. Próżnia fizyczna nie jest pustką. Jest czymś więcej, niż jesteśmy przyzwyczajeni sobie wyobrażać. Jest rodzajem kwantowego oceanu, w którym najmniejsze zaburzenia powstają i znikają w nieskończoności. Być może nasz wszechświat dryfuje w tym oceanie. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako niekończący się ocean energii, jego wiry i fale przejawiają się w postaci cząstek pola. Na poziomie kwantowym wszystko podlega rytmowi niewidzialnych fal. Nawet znane nam elektrony, protony i fotony nie są stałymi obiektami materii, ale zaburzeniami w odpowiednich polach kwantowych. Cząstki są falami, a fale są cząstkami. Jednym z najbardziej uderzających wniosków mechaniki kwantowej jest dwoista natura wszelkiej egzystencji. Weźmy na przykład słynny eksperyment z podwójną szczeliną. Jeśli strumień elektronów lub nawet pojedynczych fotonów zostanie skierowany przez barierę z dwoma otworami, na ekranie pojawi się charakterystyczny wzór interferencyjny. Wygląda to tak, jakbyśmy nie patrzyli na cząstki, ale na nakładające się na siebie fale. Jednak gdy tylko spróbujemy zmierzyć, przez którą szczelinę przeszedł elektron, natura falowa znika, ustępując miejsca klasycznemu zachowaniu cząsteczkowemu. To tak, jakby krople wody zachowywały się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. Jeśli woda w oceanie rozpryskuje się i tworzy fale, to coś podobnego dzieje się w samej strukturze Wszechświata. W 2015 roku po raz pierwszy zarejestrowano fale grawitacyjne, czyli fluktuacje w czasoprzestrzeni, które występują np. podczas łączenia się czarnych dziur. Ich odkrycie było rewolucją w astrofizyce. Okazało się, że przestrzeń może dosłownie pulsować, a informacje o wydarzeniach w odległych zakątkach kosmosu rozprzestrzeniają się jak fale na wodzie. Co ciekawe, nawet w fizyce klasycznej można znaleźć analogię do zachowania pól kwantowych. Na przykład ciekłe kryształy są materiałami łączącymi właściwości cieczy i ciał stałych. Ich cząsteczki są zorganizowane w struktury falowe, a ich ruch przypomina kwantowe oscylacje cząstek. Naukowcy wykorzystują nawet takie systemy do modelowania zachowania próżni kwantowej. Każde pole we Wszechświecie zachowuje się jak powierzchnia wody, podlegająca ciągłym fluktuacjom. Pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne, pole Higgsa. Wszystkie one nie są strukturami statycznymi, ale dynamicznymi środowiskami falowymi. Jeśli cząstki są po prostu węzłami oscylacji w tych polach, to możemy naprawdę powiedzieć, że żyjemy w rodzaju płynu, w którym wszystko się porusza, pulsuje i oddziałuje. Jeśli postrzegamy Wszechświat jako ocean energii, to przestrzeń i czas w tym modelu przestają być czymś sztywnym. Mogą zachowywać się bardziej jak dynamiczne media płynne, zmieniające się pod wpływem materii i energii. Ale co to oznacza w praktyce? Ogólna teoria względności już dawno wykazała, że czasoprzestrzeń nie jest sztywną strukturą rzeczywistości, ale elastyczną tkanką, która wygina się pod wpływem masywnych obiektów. Jednak niektóre badania idą jeszcze dalej i sugerują, że czasoprzestrzeń może nie tylko się wyginać, ale także płynąć jak ciecz. Weźmy efekt, który został już zmierzony w astrofizyce. Zjawisko to nazywa się frame dragging. Zgodnie z ogólną teorią względności obiekty o dużej masie, takie jak wirujące czarne dziury i gwiazdy neutronowe, dosłownie skręcają czasoprzestrzeń wokół siebie. Podobnie jak łyżka w misce miodu powoduje skręcenie lepkiej substancji. Satelita Gravity Probe B potwierdził to zjawisko w 2004 roku, rejestrując, jak Ziemia podczas obrotu nieznacznie ciągnie za sobą czasoprzestrzeń. Jeśli czasoprzestrzeń zachowuje się jak płyn, to następnym logicznym pytaniem jest, czy ma lepkość? W klasycznych płynach lepkość określa, w jaki sposób jedna warstwa przepływu wpływa na drugą. Na przykład miód płynie wolniej niż woda. Badania nad grawitacją kwantową pokazują, że czasoprzestrzeń może być nadciekła, co oznacza, że jej lepkość jest praktycznie zerowa. W warunkach laboratoryjnych istnieje substancja, która wykazuje podobne właściwości. Nadciekły hel. W temperaturach bliskich zeru absolutnemu zachowuje się w zupełnie niezwykły sposób. Jest w stanie płynąć bez tarcia, wspinać się po ściankach naczynia i nie tworzyć wirów. Niektórzy fizycy sugerują, że czasoprzestrzeń na poziomie fundamentalnym może mieć podobne właściwości, a nasze postrzeganie grawitacji jest przejawem właśnie tych wirów kwantowych w tym medium. Jeśli czasoprzestrzeń jest medium dynamicznym, czy można ją w jakiś sposób rozerwać lub wzburzyć? Jedną z teoretycznych możliwości jest istnienie tuneli czasoprzestrzennych, czyli osobliwych prądów w tym medium, które mogą łączyć odległe punkty we Wszechświecie. Jak dotąd jest to tylko hipoteza, ale modele matematyczne ją potwierdzają. Jeśli więc wszystko we Wszechświecie jest oscylującą falą energii, to przestrzeń i czas mogą nie być czymś sztywnym i absolutnym, ale raczej zmiennym przepływem prądu. Jeśli wyobrażamy sobie Wszechświat jako gigantyczny ocean energii, pojawia się interesujące pytanie. Co jeśli ten kosmiczny płyn ma granice? Czy może mieć powierzchnię jak woda w szklance, czy też jest nieskończony i nie ma wyraźnej krawędzi? Spróbujmy to rozgryźć. Współczesne modele kosmologiczne sugerują, że nasz Wszechświat jest albo nieskończony, albo zamknięty w sobie, jak powierzchnia kuli. Jeśli jednak zachowuje się jak ciecz, czy można znaleźć w tym oceanie powierzchnię, na której kończy się znana nam rzeczywistość? Astronomowie natrafili już na granice w postaci horyzontów zdarzeń. Na przykład horyzont zdarzeń czarnej dziury jest rodzajem powierzchni, poza którą zdarzenia przestają być obserwowalne dla świata zewnętrznego. Podobnie w skali Wszechświata istnieje horyzont kosmologiczny. Jest to granica, poza którą nie możemy nic zobaczyć, ponieważ światło z tego miejsca po prostu nie miało czasu dotrzeć do nas w ciągu istnienia Wszechświata. Jeśli porównamy to do wody, jest to sytuacja podobna do tej, w której odległy brzeg oceanu jest ukryty za horyzontem, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Podczas próby zbadania czasoprzestrzeni na poziomie mikroskopowym pojawiają się jeszcze dziwniejsze idee. Zgodnie z teorią grawitacji kwantowej, w najmniejszych skalach czasoprzestrzeń może składać się z chaotycznie oscylujących mikroskopijnych pęcherzyków, znanych jako piana kwantowa. Nie jest to powierzchnia statyczna, ale wrząca substancja, w której nieustannie pojawiają się i znikają maleńkie wiry przestrzeni i czasu. Wyobraź sobie wodę, która właśnie zaczyna wrzeć. Poszczególne bąbelki pary unoszą się i znikają, ale ogólnie płyn pozostaje ciągły. To samo dotyczy piany kwantowej. Może to być coś w rodzaju granicy rzeczywistości, ale pozostaje ona dynamiczna, bez wyraźnej krawędzi. Jeśli Wszechświat ma powierzchnię, czy możemy założyć, że istnieje coś poza nią? Niektóre teorie, takie jak teoria wieloświata, twierdzą, że nasz Wszechświat jest tylko jedną bańką w nieskończonym morzu innych osobliwych bańek Wszechświatów. Istnieje również hipoteza, że jeśli dwie takie bańki zderzą się, może to pozostawić ślady w strukturze kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła. Astronomowie poszukują nawet takich anomalii, ponieważ mogłyby one potwierdzić istnienie innych Wszechświatów poza naszym horyzontem. Załóżmy, że Wszechświat naprawdę ma powierzchnię. Co by się stało, gdybyśmy się tam dostali? Niektórzy fizycy sugerują, że poza naszym wymiarem mogą istnieć dodatkowe wymiary, a nawet inna fizyka. Jeśli czasoprzestrzeń jest płynem, być może poza jej granicami napotkamy zupełnie inne prawa natury. Jeśli więc Wszechświat naprawdę zachowuje się jak płyn, jego powierzchnia może nie być stałą granicą, ale czymś znacznie bardziej tajemniczym, wrzącą pianką kwantową, horyzontem niepoznawalnego, a nawet bramą do innych światów. Jeśli dziś mówimy o Wszechświecie jako o pewnego rodzaju płynie na poziomie koncepcyjnym, to w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu nie była to tylko metafora. W tym czasie cała materia naprawdę istniała w postaci super gorącej, super gęstej plazmy, która zachowywała się jak idealny płyn. Czasy, kiedy wszechświat był młodszy niż mikrosekunda, wydają nam się niemożliwie odległe. Ale to właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia, które zadecydowały o jego dalszej ewolucji. W tym okresie temperatura przekraczała biliony stopni, a materia była chaotycznie poruszającą się masą kwarków i gluonów, podstawowych cząstek, z których później powstały protony i neutrony. Faza ta znana jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. W przeciwieństwie do znanej nam materii, w której cząstki poruszają się niezależnie od siebie, w tej plazmie kwarki i gluony były tak ściśle związane, że zachowywały się jak pojedyncza substancja płynna o niemal zerowej lepkości. Oznacza to, że płynęła bez oporu, podobnie jak hel nadciekły w eksperymentach laboratoryjnych. Co ciekawe, nie są to tylko teoretyczne założenia. Naukowcy są już w stanie odtworzyć takie stany materii w warunkach laboratoryjnych, zderzając ciężkie dżony w akceleratorach cząstek. W 2005 roku fizycy z Relativistic Heavy Ion Collider po raz pierwszy uzyskali substancję, która prawie na pewno była plazmą kwarkowo-gluonową. Okazało się, że zamiast oczekiwanego gazu i wolnych kwarków i gluonów powstało coś, co zachowywało się jak ciecz o najniższej lepkości spośród wszystkich znanych nam substancji. Później, w latach 2010, podobne dane potwierdził Wielki Zderzacz Hadronów, który odkrył podobny stan podczas zderzenia jąder ołowiu. Dlaczego pierwotny wszechświat był płynny? Gdy temperatura jest niezwykle wysoka, zwykłe granice między cząstkami zanikają, a materia zaczyna zachowywać się jak jedna całość. Plazma kwarkowo-gluonowa nie miała struktury w zwykłym sensie. Była to pojedyncza, płynna masa, w której podstawowe oddziaływania działały inaczej niż obecnie. Stan ten można sobie wyobrazić jako magmę w trzewiach wulkanu. Kiedy temperatura jest zbyt wysoka, struktury stałe ulegają rozpadowi i wszystko zamienia się w wrzącą, bezkształtną masę. Jednak w miarę ochładzania pojawiają się kryształy i minerały. Podobnie we wszechświecie, gdy plazma ostygła, zaczęły powstawać pierwsze stabilne protony i neutrony. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych odkryć ostatnich lat jest hipoteza, że nawet teraz, na poziomie fundamentalnym, cząstki mogą istnieć w specjalnych stanach przypominających ciecz. W ekstremalnych warunkach, takich jak wnętrze gwiazd neutronowych lub zapadających się czarnych dziur, kwarki mogą zostać ponownie uwolnione i utworzyć rodzaj plazmy kwarkowo-gluonowej. Oznacza to, że płynność jest fundamentalną właściwością materii. Być może nasz wszechświat, w najszerszym sensie, nie utracił swojej pierwotnej płynnej natury, a jedynie zmienił formę swojego przejawiania się. W rezultacie wszystko, co nas otacza, to fala energii. Fizyczna próżnia, którą zwykle postrzegamy jako pustkę, jest w rzeczywistości nasycona wibracjami i polami, a cząstki zachowują się jak fale w tym bezkresnym oceanie istnienia. Przestrzeń i czas również mogą mieć właściwości płynne. Jeśli spojrzymy na wczesny wszechświat, w jego pierwszych chwilach materia rzeczywiście istniała w postaci płynnego plazmy kwarkowo-gluonowej, co potwierdzają współczesne eksperymenty. Czy możemy więc powiedzieć, że żyjemy w pewnego rodzaju płynie? Biorąc pod uwagę wszystkie rozważane fakty, zdecydowanie tak, ale płyn ten jest znacznie bardziej złożony niż znane nam pojęcia. Wszechświat pozostaje płynny na poziomie fundamentalnym, co oznacza, że nasze zrozumienie jego natury jest nadal dalekie od ostatecznej odpowiedzi.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Modes. Zespół Sleaford Modes opisał swoją twórczość jako elektroniczne, minimalistyczne, punk-hopowe wywody dla klasy robotniczej. Williamson odpowiada za słowa, Fern za muzykę. Utwory zespołu Sleaford Modes zostały opisane jako pełne goryczy wywody na takie tematy jak bezrobocie, współczesne życie zawodowe, gwiazdy i kultura popularna, kapitalizm i społeczeństwo w ogóle. Teksty zazwyczaj zawierają wulgaryzmy, co według Williamsona jest sposobem, w jaki mówi, a nie tylko pieprzonym przeklinaniem. Muzyka Fern została opisana jako czyśćcowe pętle bokserskiego basu w stylu post-punk, funkcjonalne, ale niepozorne rytmy, okazjonalne tanie riffy klawiszowe i apatyczne podmuchy gitary. Głos Williamsona w utworach Sleaford Modes jest Sprechgesang, rapowany z jego rozpoznawalnym akcentem East Midlands. Jego styl wokalny i tekstowy był różnie porównywany do Shona Riddera, Johna Coopera Clarka, Marka E. Smitha, Ayane Duryego, Mika Skinnera i Nigella Blackwella, a także różnych artystów punkowych i ojowych. Williamson wymienił wpływy, w tym subkulturę Modes, Wu-Tang Clan, Stone Roses, Nas, Red Snapper, Trim, Two Lone Swordsmen, Rave i Black Metal. Dziś posłuchamy płyty z roku 2021 Spare Ribs. Oto spis utworów. The New Brick. Shortcomings. Nutgate gościnnie Amy Taylor. Elocution. Out There. Glimpses. Top Room. Morgan Mindy gościnnie Billy Nomates. Spare Ribs. All Day Ticket. Fick Ear. I Don't Rate You. I na koniec Fish Cakes. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze. Być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać. I nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

Let's go.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając płomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. Wiedział nawet jak.

oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać. Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska. Ale mu nie wierzyli. I wyśmiali, pukając się wymownie w czoło. Bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka. Nawet jego własna. Chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki.

Szła se drogą, kiedy wrowi odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że Szejuskowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe, i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle. I powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.
2: Mówi Maliczku.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy siódmą świętą propagandę od dzisiaj w czwartki, co drugi czwartek o godzinie 19. Chyba trochę lepiej. W piątki są koncerty. Słuchajmy się w czwartki. Przywitał was zespół Death Rattle z Liège, z Belgii, w składzie m.in. gitarzysta zespołu Hiatus, wokalistka Lynn z grupy Disaffect. Nagrali już parę piosenek na swoją debiutancką jednostronicową płytę długogrającą. To już nie jest długogrająca chyba, skoro jednostronicowa. Krócej grająca. Takie czasy, że chyba lepiej jest wydać 12-celowy LP i jednostronny niźli epkę 7-celową. A w zasadzie wychodzi na jedno i to samo. Tak czy inaczej, płyta się ukaże już całkiem niedługo w Loner Cult Records. Posłuchaliśmy pierwszej piosenki z tej płyty, która nosi tytuł Free of Fire. Zespół nie ujawniał jeszcze tej piosenki, więc to jest absolutnie first time ever. Death Rattle będzie w Polsce. Mają zaproszenie na Punk Night Overdose do Niemicy. Druga połowa lipca, jeszcze będziemy o tym trąbić długo. Więc przy okazji tej wizyty zagrają też parę innych koncertów w kraju. Mam przed sobą skrypt, za chwilę wrócimy jeszcze do Death Rattle. Mam przed sobą skrypt książki, która się ma ukazać w grudniu tego roku w Earth Island Books, czyli publisher, który na przykład wydaje już od dłuższego czasu książki o punk rocku Jana Glaspera, o której całkiem niedawno wspominałem. Książka Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988, którą napisał mój ziomek z Aberdeen, David. Książka jest już praktycznie przygotowywana do druku. I David był tak uprzejmy, że przysłał mi parę rozdziałów. Książka obejmuje ruchy anarchistyczne, ruchy skłoterskie tak naprawdę. Od 1977 roku, jak David mi powiedział, wybrał ten rok, bo Kras zagrał wtedy na skłoterskim festiwalu pierwszy koncert swój w Londynie. A 88 dlatego, że i jest to taki troszeczkę przełomowy rok, tamta scena już zanikała, skłoty zanikały, albo były ewikcje, albo były po prostu porzucane. Jest rok 1972 i dwie kobiety, Olive Morris i Liz Turnbull, zajmują mieszkanie nad pralnią. Kobiety, o których mowa, były członkiniami Brixton Black Panthers. Po pierwsze, Olivia miała upartą passę. Młoda, czarnoskóra kobieta i nieustraszona organizatorka. Budynek 121 Railton Road, Brixton, SE24. Opierali się kilku próbom ich eksmisji, czasami energicznie. W końcu zdecydowali się na skłotowanie posiadłości komunalnej przy 64 Railton Road. Nieruchomości biznesowe są trudniejsze do obrony. Księgarnia pod numerem 121 miała swój początek w czarnej księgarni Sabar Bookshop. 121 funkcjonował również jako kwatera główna Brixton Black Panthers. Olive była aktywnym członkiem aż do jego rozwiązania. Mnóstwo faktów. Ja się tak czasem dziwiłem. Dave, który mieszka w Aberdeen, czyli na północy UK, w Szkocji, bardzo często podróżował do Londynu. Często go spotykałem na koncertach. Co ty tu robisz? A chodzę i odwiedzam stare miejsca, gdzie były różnego rodzaju skłoty. Proszę bardzo. Taki jest efekt jego spacerów po Londynie z różnymi ludźmi, robienie fotografii, słuchanie historii. Opisał to wszystko w Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988. Będziemy mieli tą książkę za furgocze papierami w grudniu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A my słuchamy Death Rattle w utworze Myself.

Brytyjski ruch Czarnych Panter został założony w 1968 roku przez nigeryjskiego powieściopisarza i dramaturga Obi Egbun, prezentera telewizyjnego Darkusa Ho, poetę Lintona Kwesi Johnsona i Olive Morris. W grudniu 1968 roku Egbuna został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że knuje spisek mający na celu zabicie policjantów. W międzyczasie przywódczyną ruchu została pochodząca z Trinidadu Althea Jones. Państwo brytyjskie podniosło stawkę. W 1970 roku 19 członków brytyjskich Czarnych Panter zostało aresztowanych po demonstracji przeciwko policji. Nastąpiło to po kampanii nękania przez policję metropolitalną przeciwko karaibskiej restauracji w Ladbroke Grove. Pod koniec lat 70. Sabar przeniósł się na 378 Cold Harbor Lane. W tym samym momencie anarchiści, którzy do tej pory używali Sabar jako adresu pocztowego, wykorzystali przewagę i szybko zaczęli wykorzystywać budynek do własnych celów – zakładania anarchistycznego centrum społecznego. Niektórzy z zaangażowanych byli weteranami innych kampanii. W proteście przeciwko sprzedaży przez GLC domów komunalnych prywatnym deweloperom 50 dzikich lokatorów zajęło Clymer House w Kennington. Tak David opisuje początki skwoterskiego ruchu w Londynie i jak powstał chyba najbardziej kultowy skwot i takie info center 121. Piosenki, które wysłuchaliśmy, która wydaje mi się była nawet całkiem fajną ilustracją, nowy zespół z Liège z Belgii, Death Rattle, w piosence Myself, a zawsze powtarzam, że z Londynu do Bristolu nie jest daleko, więc już na samym początku Bristol, Bristol, Bristol, żeby potem nie okazało się, że nie ma czasu i nie ma Bristolu znowu i w ogóle. Urine Mask, czyli maseczka na twarz ze szczyny, to bardzo fajna nazwa na bardzo fajny, krastujący zespół. Mają już na koncie demo i coraz częściej sobie pogrywają, póki co na południu UK. I warto ich poznać. Piosenka z demówki Urine Mask nosi tytuł Marching Dead.

Urine Musk z Bristolu, chyba mój nowy faworyt. Uwielbiam, jak jest jakiś taki temat, motyw przewodni piosenki, jest zagrany w różny sposób, szybciej, wolniej. To jest właśnie Urine Musk z Bristolu. A skoro jesteśmy w Bristolu, to oczywiście w nim pozostajemy. Gimmick. Gimmick to jest zespół, który po chyba dwóch czy trzech demówkach dorobił się w końcu epki. I tutaj już przeskakujemy na zupełnie inne tory muzyczne. Cały czas powtarzam, że Bristol to kopalnia, w Bristolu jest miliard odmian punk rock. Gimmick jest tego bardzo dobrym przykładem, bo nie dość, że grają w pozytywnym tego słowa znaczeniu chaotycznie, to jeszcze nie boją się eksperymentować i ich punk rock, hardcore punk, jak zwał, tak zwał, jest po prostu oryginalny i bardzo interesujący. Trzypiosenkowa epeczka, na której są trzy piosenki: Irrational Demographic, Plastic Prison. Posłuchamy ostatniej, We Are Making a New World. Prosto z Bristolu, z epki wydanej 27 kwietnia 2024, zespół Gimmick.

zespół Gimmick w piosence We Are Making a New World kończy nasz kącik bristolski. Mamy trochę tych kącików. Mamy kącik prapremier, będzie dzisiaj. Premier, też będzie dzisiaj. Mamy kącik Dobra 12, też będzie dzisiaj. No i mamy kącik bristolski. Ojej, jeszcze mamy kącik jazzowy, też będzie dzisiaj. Kącik bristolski zamykamy. Hej, jest jeden zespół, który przegapiliśmy. Zespół pochodzi z Kanady, z Victoria, nazywa się Bootlicker. Wystartowali w 2017 roku z 6-trackową epeczką, potem jakaś epeczka, demóweczka i w momencie, kiedy Static Shock Records z Londynu wydał im epkę w 2021 roku, to zaczęło już troszeczkę powolutku o zespole Bootlicker być głośno. Fajny taki hardcore pomieszany z... taki hardcore, amerykański hardcore, wiecie o czym mówię. Pomieszany z brytyjskim punk rockiem, pomieszany trochę z jakimś tam streetem brytyjskim i tak dalej. To jest naprawdę dobre. I w tym roku Static Shock wydaje debiutancki longplay tego zespołu. Też w kooperacji z Neon Taste Records z Kanady. Tak, żeby album był dostępny i po tej, i po tamtej stronie kałuży. Płyta nosi tytuł Thousand Yards Stare. Zespół Bootlicker. My posłuchamy ostatniej piosenki z tej płyty, a jej tytuł to Submission Part 3.

Bodleka z Kanady, submission. Dobre, co nie? Szukajcie ich płyty, ta płyta jest już dostępna w Static Shock Records z Londynu. Można ją bez problemu dostać, jak się troszeczkę poszuka. Idziemy tutaj do nas, na nasze podwórko, konkretnie mówiąc Warszawa. I otwieramy... O, jest jeszcze jeden kącik. Kącik wydawnictw, labeli. Wiecie, o co chodzi. Dwa tygodnie temu była ulica z Nikt Nic Nie Wie. A tak się składa, że Nikt Nic Nie Wie trochę takie aktywne jest też w wydawaniu. Niekoniecznie reedycji Apatii czy starych zespołów, ale też promuje nowe. Mental Wounds to jest zespół z Warszawy, który powstał w 2018 roku. Ekipa zespołów Charzły, Sunrise, Coalition, Last Item, The Heavy Clouds, Fiasko nagrali kilku piosenkową płytkę No Escape. Dostępna jest na kompakcie. Nikt Nic Nie Wie. Jak grają? Posłuchajcie sami. Mi w ucho osobiście wpadła pierwsza piosenka z płyty otwierająca. Nosi tytuł Out of the Grave.

Mental Wounds w piosence Out of the Grave z chyba debiutanckiej płyty kompaktowej dostępnej już teraz, w Nikt Nic Nie Wie. A skoro jesteśmy w Nikt Nic Nie Wie, to label ma jeszcze jedną ciekawą propozycję, a w zasadzie zapowiedź tejże. Cross-Stitched Eyes to jest zespół, który być może część z Was zna. Powinniście znać. To nie jest nowy zespół, powstał na początku tego milenium. Zespół pochodzi z Bremen i na swoim koncie ma płyty i epki. Zaczęli chyba w Ruin Nation Records, właśnie z Bremen. Była też Active Distribution na ich liście wydawców. Były płyty w Alternative Tentacles ze Stanów Zjednoczonych, Skull Records, Skull Releases i ta ostatnia płyta Cross-Stitch, ta Oto Sarcophagi w Ruin Nation Records, która ukazała się w 2021 roku, odbiła się chyba dosyć takim, wydaje mi się, dużym, szerokim, chyba tak się lepiej mówi, echem. Bardzo dobra płyta. I otóż nic z tego, nic owego, Nikt Nic Nie Wie, zapowiada wydawnictwo kolejne tegoż zespołu. Ale oczywiście nie wiemy jakie. Biuro prasowe Nikt Nic Nie Wie milczy, na pytania dziennikarzy nie odpowiada. W ogóle nie wiem, co to jest za propozycja. W każdym razie jest zapowiedź, że będzie taka płyta Cross-Stitch Ties. Wydaje mi się, że jest to, mówimy o najnowszej płycie, która będzie dostępna już chyba niedługo, skoro już zapowiedzi się rozkręcają. Czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki pod tytułem Overpass, zespół Cross-Stitched Eyes.

cross-stitched eyes w najnowszej piosence z chyba nowej płyty, która się ukaże nakładem Nikt Nic Nie Wie. A w Niemczech takie granie wydaje się być dosyć popularne i na czasie, takie postpunkowo, Killing Joke'owo, Joy Division'owe granie. In a Dream to jest znacznie młodszy zespół, który powstał w 2016 roku. I zapowiada swoją drugą płytę. W zasadzie chyba ta płyta już się ukazała, bo miała się ukazać, jeśli dobrze pamiętam, 18 października w Echo Zone. I zespół ewidentnie pod wpływami Joy Division, więc White Light jest, to jest piosenka, która promuje tę płytę ich interpretacją właśnie Joy Division. Zobaczmy, jak to wszystko brzmi, co się dzisiaj gra u naszych sąsiadów, zespół In a Dream.

In a Dream prowadzi nas do ostatniego zespołu z Niemiec tego wieczoru. Pamiętacie scenę Egg Punk? No to proszę bardzo, mamy zespół Egg Idiot z Lipska, Leipzig. Sami sobie wydali płytkę długo grającą. Wcześniej zrobili sobie demo. Zespół nie istnieje długo i jest właśnie reprezentantem sceny Egg Punkowej. Nie jestem ekspertem, więc za dużo mówić nie będę. Podoba mi się, że śpiewają po angielsku, więc orientuję się, o co chodzi. No i co? Chain punk, eggman, lo-fi, to wszystko, a i trash, nie thrash, tylko trash, prosto z Leipzig, zespół Egg Punk. Piosenka nosi tytuł Meltdown.

to, co mi się podoba w Eggpunku, to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Właśnie tak się skończyła ta piosenka, że nikt się nie spodziewał, że się właśnie ma zamiar skończyć. Zespół nosi tytuł nie Eggpunk, tak powiedziałem przed, tylko oczywiście Egg Idiot, pochodzi z Lipska, z Niemiec. I wysłuchaliśmy piosenki z ich debiutanckiej płyty, którą sobie sami wydali. Co się dzieje? 40 minuta zaczyna się, czas na jazz, dlatego że za chwilę potem znowu będzie głośno, nie wiem po co to komu. Malicha, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak należy wymawiać ten zespół, może Malidża, szczerze nie wiem. Trzech doświadczonych jazzowych muzyków z Europy, Lockhart, Mark Lockhart z UK, Liam Noble i Jasper Hojby. Jaspera Hojby już znacie, powinniście znać z jego solo płyty albo z jego rozlicznych zespołów już troszeczkę. Jasper Hojby jest grany w świętej propagandzie, no więc trzech panów zrobiło sobie malicha, wydali dwie płytki, powstali w 2014 roku przy okazji jakiegoś tam jazz festiwalu, zaczęli sobie eksperymentować. Mówią, że to muzyka dziwna i prosta i skomplikowana i brzydka i piękna, jakieś takie pierdoły.

Malicha dzisiaj reprezentowała kącik jazzowy. Wydali dwie płyty, słuchaliśmy kompozycji z ich pierwszej debiutanckiej płyty The Day I Had Everything i utwór nosił tytuł One For Us. Przechodzimy do Czadów. Raus, niemiaszki z południa, kryptoniemiaszki z południa, prą na szkło, grają coraz więcej koncertów, wydają naszywki, wydają czapeczki, nie wydali jeszcze muzyki, ale ich live'y są dostępne w sieci, więc chyba warto zagrać, tym bardziej, że zespół koncertując gra cover, piosenka nosi tytuł Sticking in My Eye, i jest to cover zespołu Nofx.

0: Dziękuję bardzo.
1: Kryptoniemiaszki zespołu Rounds w coverze zespołu Nofx. Zespół bardzo aktywny, jak wspomniałem, koncertowo i bardzo dobrze. Można ich złapać najszybciej 2 listopada w Krakowie na warsztacie z Terrify i z Gargulcem. Potem 7 grudnia z Chujozą i z Surowicą w Łodzi. I 14 grudnia na rozbracie ze Skorupą. Zespół Raus, który zapowiada swoje wydawnictwo kasetowe już niedługo, po naszywkach i czapkach. Złapcie to koniecznie. Prapremiera. Nie mam zgody, żeby zagrać najnowsze nagrania, a tym samym jest to kącik Dobra 12, najnowsze nagrania Flower, które zarejestrowali w Dobrej 12 Studio pod koniec sierpnia w Białymstoku, to skoro nie mam zgody, to po prostu zagram. Zobaczcie, jak Flower poradził sobie z live sesją na Dobrej 12. Płyta będzie dostępna na początku przyszłego roku. Będzie to split long play z State Manufacture Terror, zaprzyjaźniony zespół również z Nowego Jorku. Będzie to Sanctus Propaganda Sessions Volume 4. I tak właśnie brzmi sobie zespół Flower prosto ze studia z Białegostoku.

Tak brzmi nowojorski Flower prosto z live sesji z Dobra 12 Studio w Białymstoku 25 sierpnia. Te nagrania ukażą się na Split Longplayu ze State Manufacture Terror w ramach Sanctus Propaganda Sessions na początku przyszłego roku. A my kończymy płytą, która gdzieś tam umyka i nie odbija się jakimś tam, a przynajmniej komentarze za dużo nie słychać, a wydana została całkiem niedawno i warto posłuchać i przypomnieć sobie i pamiętać przede wszystkim o zespole Zerum. Zespół Zerum pojawił się ze swoją debiutancką płytą w 2014 roku. 3 lata później bardzo dobry split z Rivers Run Dry i kazali sobie czekać aż 7 lat na długo grającą płytę, która ukazała się nakładem Hasiok Records i DIY Co. Records. Ta płyta rozpierdala mózgi. Nosi tytuł Nana Korobi Yaoki. Jeśli dobrze to przeczytałem, na okładce jest to wszystko napisane po japońsku. Zobaczcie, jak Zerum rozpierdala. To nie są proste piosenki. Z jednej strony pewnie są proste, ale też i nie są. I nie są to też krótkie piosenki, bo kompozycja, którą się już żegnam z wami, trwa praktycznie 10 minut. Więc rozciągnijcie nogi, zróbcie pst, czy cokolwiek tam robicie i posłuchajcie sobie zespołu Zerum. Kompozycja nosi tytuł 001. Do za 2 tygodnie. Ciao.

i inżynier dźwięku Olivier Roman, co czyni ją pierwszą płytą od czasu Sonic Highway z 14 roku, której współproducentem, jak już mówiliśmy, nie był Greg Kurstin. Płyta jest kontynuacją płyty But Here We Are z 23 roku, która powstała po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa, a partie perkusyjne wykonywał sam Dave Grohl. W latach 24-25 zespół pracował nad nowym materiałem, ostatecznie kształtując zestaw głośniejszych, bardziej energetycznych piosenek po stworzeniu utworu tytułowego. Grohl nagrał ponad 50 utworów, a początkowo wpływ na niego mieli m.in. Massive Attack, Pink Floyd i Bad Brains. Pewnej nocy leżałem w łóżku słuchając wszystkich dem i nagle na liście odtwarzania pojawiło się 10 utworów, które naprawdę przypominały muzykę, której słuchaliśmy dorastając. Pomyślałem, o mój Boże, to jest ta energia. Album ten jest pierwszym studyjnym albumem zespołu z perkusistą Alanem Rubinem, który dołączył do grupy po zmianach w składzie po śmierci Hawkinsa. Grohl i Rubin nagrywali ścieżki rytmiczne na żywo bez kilku, na które pozostali członkowie dogrywali swoje partie. Jest to najkrótszy album zespołu, trwający 36,5 minuty, wyprzedzając Mary Sin at Midnight o 9 sekund. Album i tytułowy utwór pierwotnie nosiły tytuł For Good, nawiązujący do tego samego tekstu refrenu. Ktoś wyrzucił twoją ulubioną zabawkę na dobre, ale Grohl zmienił go po ogłoszeniu filmu Wicked For Good, aby uniknąć podobieństw. Wczesne doniesienia opisują album jako powrót do energetycznego brzmienia rockowego z szybszymi utworami nawiązującymi do wczesnej twórczości zespołu, a jednocześnie kontynuującymi melodyjny styl alternatywnego rocka utrwalony w całej ich dyskografii. Kilka krótkich fragmentów utworów z albumu zostało opublikowanych na początku lutego 26 roku na stronach zespołu w mediach społecznościowych jako teasery. Strona internetowa zespołu została zaktualizowana 12 lutego, kilka dłuższych fragmentów. Tytułowy utwór Your Favorite Toy miał premierę 19 lutego tego roku. Zespół ogłosił światową trasę koncertową rozpoczynającą się w połowie 26 roku w celu promocji albumu. W tygodniu premiery albumu 29 kwietnia zespół ogłosił dwa tajne koncerty klubowe w Nowym Jorku w Irving Plaza 30 kwietnia i w Starland Ballroom 2 maja, gdzie liczba miejsc wyniosła odpowiednio 1200 i 2,5 tysiąca osób. Po wydaniu Your Favorite Toy został dobrze przyjęty przez większość krytyków muzycznych. W serwisie Metal Critic album zyskał średnią ocenę 74 na 100 na podstawie 21 recenzji, co wskazuje na ogólnie pozytywne recenzje. Pitchfork wyraził opinię, że Dave Grohl stawia czoła krytyce z najszczuplejszym, najwredniejszym albumem Foo Fighters od 30 lat, dodając, że napędzany energią, niczym nieskrępowane zwierzę i pokryty trzaskającymi głośnikami, zniekształceniami, Your Favorite Toy pozwala Grohlowi powrócić do pozycji, którą zajmował ponad 30 lat temu, strojąc się do obiektywu typu rybie oko i krzycząc do ochrypnięcia. Tymczasem Rolling Stone stwierdził, że 12 album długo działającego zespołu rockowego to jedna z najpotężniejszych muzyka, jaką kiedykolwiek stworzył. W tym samym duchu Classic Rock napisał na płycie rzeczywiście czuć odnowę i odrodzenie, niezależnie od zastosowanych zwrotów akcji. New Musical Express porównało ją nawet do ich wcześniejszych albumów, stwierdzając, że jest tam kilka utworów takiej głębi odstania się najważniejszym albumem Foo Fighters od czasu The Color and the Shape z 97 roku. Niektórzy recenzenci nie byli pod wrażeniem albumu. Media takie jak The AV Club skrytykowały fakt, że muzyka nigdy nie jest obraźliwie zła, ale daleka jest od przekonującej inspiracji. Pop Matters był podobnie krytyczny. Nikt nie oczekuje od tego człowieka paraboli w stylu Leonarda Cohena,

i nie powinien. Pomijając to wszystko, słowa na Amen Caveman są fatalne. To zbiór źle sformułowanego bełkotu, bardziej pasujący do nastolatka niż artysty nagrodzonego Grammy. Foo Fighters nagrali płytę w składzie. Dave Grohl, gitara wokal, Pat Smear, gitara, Chris Shiflett, gitara, Nate Mendel, bass, Rami Jaffe, fortepian, klawisze, theremin w utworze Speedshine i Island Rubin, perkusja. Dodatkowy muzyk Harper Grohl, wokal wspierający w utworze Your Favorite Toy. Oto spis utworów. Jest ich 10. Caught in the Echo of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Speedshine, Unconditional, Child Actor, Amen Caveman, Asking for a Friend. Słuchamy. Foo Fighters, rok 2026, Your Favorite Toy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Ostatnio moja audycja pojawia się na antenie dość nieregularnie, ale to z powodu czasu wyjazdów i festiwali. Dziś razem z Gilem, tatuatorem z Hardcore Tattoo, opowiemy wam o naszym bardzo aktywnym festiwalu w czerwcu, gdzie co tydzień praktycznie zaliczaliśmy inny festiwal. Cześć Gilu.
2: Cześć.
1: Zaczęło się od festiwalu w Wiedniu, co wyszło dość spontanicznie, jak zresztą w większości chyba naszych czerwcowych wyjazdów. Gwiazdą był zespół?
2: NoFX.
1: Tak, i to w sumie ty byłeś prowodyrem tego wyjazdu, bo jesteś wielkim fanem.
2: Fanem, a dwa, że to była ostatnia trasa pożegnalna zespołu na 40-lecie, więc była jedyna okazja, żeby ich zobaczyć ostatni raz w Europie.
1: No tak, i udało nam się kupić bilet. Tam generalnie w Wiedniu były dwa koncerty. Chcieliśmy się załapać na pierwszy, niestety było sold out, więc kupiliśmy bilet na drugi dzień. Szkoda, bo drugiego dnia jednak nie zagrali tych największych hitów.
2: Tak jest. No, jednego dnia grali inne kawałki niż drugiego. Mhm. Ale przy okazji zobaczyliśmy jeszcze Silker Jerks.
1: A tak, a jeszcze przerwę. W sumie to ten. Pierwszego dnia na szczęście już byliśmy w Wiedniu i słuchaliśmy na krawężniku.
2: Z za muru. A było wszystko słychać.
1: Tak, niestety nie mogliśmy wejść, ale w sumie fajnie, bo taki początek jakby tego naszego koncertu pożegnalnego. Jak się ten festiwal nazywał? Punk in Drablik.
2: Punk in Drablik, dokładnie. I był w ogóle w fajnym miejscu, bo to była Vienna Arena. Bardzo fajny kompleks prowadzony przez tamtejszą załogę punkową. Wszystko w takim klimacie DIY. Dużo, dużo scen, dużo barów, żadnych kolejek. Wszystko mega ładnie zorganizowane. Wspaniała logistyka. I bardzo ciekawe miejsce na koncerty.
1: Mhm. Fajne jest to, że to jest taka arena, amfiteatr, tak, dokładnie, tak. Amfiteatr.
2: Więc widownia amfiteatralna, jakby z tym spadem takim, duża scena, kilka scen małych obok.
1: W sumie, gdzieby się tam nie stało na tej głównej scenie, to fajnie wszystko było, wszystko widać dokładnie. Tak. I, no a co za tym idzie, ludzie się nie pchali pod całą scenę, więc
2: nie było nigdzie w ogóle kolejek, ani pchania
1: tak,
2: się.
1: Tak, można było się fajnie pobawić. Okej, jak Ci się ogólnie podobał ten koncert?
2: Bardzo mi się podobał. Ogólnie w ogóle cały koncert jakby od początku. I to miejsce mi się podobało. Co do NoFX, no to NoFX, no mega forma, energia na scenie. Dużo, jak wiadomo, Fat Mike zawsze dużo gada między kawałkami, więc to taki kabarecik też punkowy. Mhm. Żarty, dowcipy, ale koncert był spoko.
1: A czy jak to się stało, że przez 40 lat nie były, nie, bo to pierwszy raz jedyny widziałeś.
2: Tak.
1: A to w sumie twoja ulubiona, jedna z ulubionych kapel.
2: No, jakoś nigdy nie miałem okazji ich zobaczyć wcześniej.
1: Mhm. To dobrze, że się udało, przynajmniej ten ostatni.
2: Udało się.
1: 40 years, 40 cities, 40 songs.
2: Tak jest.
1: Generalnie ta trasa chyba jeszcze trwa, ale to już
2: jeszcze raz po Stanach, ostatnie koncerty. I kończy się chyba w październiku.
1: No,
2: no i te 40 kawałków, wcale to się nie dłużyło, nie? To po prostu przeleciało jednym ciągiem.
1: Tak.
2: Pomimo, że jakby były gadki między kawałkami i była też przerwa w trakcie koncertu 10-minutowa na siku. Fat Mike zajął, że musi zrobić siku i zrobili przerwę.
1: No dobra, a który jest twój ulubiony kawałek i czego posłuchamy?
2: Stick in my eyes.
1: Oczywiście, no to zapraszam.

0: zrobiła.
1: Już zrobiła.
0: Jeszcze nie mamy nagranego, jest, ale, no bo jeszcze nie byliśmy w studiu, ale mamy sobie ograny ten cover, będziemy grać na koncercie.
1: To będzie odtworzenie czy przeróbka?
0: Cover, to będzie po prostu krestowa wersja.
1: Krestowa wersja. No tak, bo Raus gra krestowo. I tutaj tak już teraz od razu możemy Was zaprosić na pierwszy koncert zespołu Raus. To tak na marginesie pomiędzy tym wspominaniem naszych festiwali.
0: 26 w Krakowie. W
1: 26 lipca, tak.
0: Tak jest.
1: W warsztacie. Tam będziecie między innymi mieli okazję usłyszeć tenże cover. No i oczywiście Wasze autorskie numery.
0: Tak jest.
1: Nie, tak jak mówisz, jeszcze nic nie macie nagrane.
0: Nic.
1: Ale to może byśmy tak jako przerywnik posłuchali czegoś z próby.
0: Można coś z próby włączyć.
1: To który kawałek?
0: Zdychaj.
1: Okej, no to słuchamy.

0: To był kawałek z próby nowego zespołu Raus, gdzie Gilu udziela się na wokalu.
1: Tak jest.
0: Ale teraz wróćmy do tego pożegnalnego koncertu na FX, na którym byliśmy w Wiedniu. Tam mieliśmy okazję zobaczyć też fajne supporty na scenie, między innymi Circle Jerks.
1: No to jako legenda, nie? W sumie, może nie support, ale jedna z gwiazd,
0: No
1: nie?
0: tak, w sumie nie trzeba ich przedstawiać, ale taką ciekawostką było The Mavs.
1: Tak jest. No, The Mavs, w ogóle ten młoda kapela z Anglii, w ogóle chyba teraz wydawana w Records. Bardzo fajny duet.
0: Duet, właśnie to
1: Właśnie to
0: tutaj
1: jest
0: warto
1: duet
0: podkreślić, dwie osoby tylko na scenie.
1: z charyzmatyczną wokalistką, gitarzystką w jednym, która skacze po scenie, krzyczy. W ogóle zespół grał covery Prodigy w wersji punkowej. No i taka, no, mega energetyczna kapela, bez basu, sama perkusja i gitara. Oboje śpiewają.
0: Bardzo fajnie się tego słuchało i generalnie oni
1: Tak.
0: otworzyli imprezę i od
1: Wszystkim
0: razu.
1: noga chodziła. No, to
0: Tak.
1: był taki zespół, że noga chodzi.
0: No dobra, to może teraz posłuchamy zespołu The Mavs i numeru.
1: Broken Britain, Broken Brains.

0: Byliśmy w Wiedniu na pożegnalnym koncercie NoFX, który odbywał się 4 i 5 czerwca. W kolejnym tygodniu ruszyliśmy z kolei do Niemiec,
1: Tak
0: do
1: jest.
0: Torgau, na festiwal Ain't Like You. Pierwsza edycja festiwalu, bardzo fajny festiwal, bo jeszcze nie duży, ale co ciekawe, ja już kiedyś byłam w tym miejscu, bo tam kiedyś odbywał się Endless Summer. Ale Endless Summer to już było taką bardzo dużą imprezą, a ja szczerze mówiąc preferuję mniejsze. Jak Ci się podobało to Ain't Like You?
1: Bardzo mi się podobało, bardzo fajny festiwal i też fajnie wymieszany i z Ojem, i z hardcorem, i z punk rockiem. Ciekawa przestrzeń i też fajnie zorganizowany.
0: Fajnie zorganizowany i jeszcze nieduży, więc jest tak fajnie rodzinnie. Nie zdążyliśmy niestety. Troszkę obsuwa na trasie. Nie zdążyliśmy na Spartanix, które bardzo chciałam
1: I
0: zobaczyć,
1: Downset.
0: i Downset. No
1: Ich nie było na plakacie. W sumie się później okazało, że oni mają grać, bo jakby dokoptowali jakby z trasy. No ale szkoda, bo mogliśmy zobaczyć Downseta.
0: właśnie, niestety nie sprawdziliśmy, że oni grają jako drudzy.
1: No.
0: Chyba bodajże jako drudzy grali. No i co, nie zdążyłam na moje ukochane Dead Before Dishonored. Jak rozkładaliśmy namioty, to słyszałam ich tylko w tle, ale nawet nie mieliśmy jeszcze wyjściówek, więc nie dało się ich zobaczyć. Na szczęście udało się nam zakupić merch.
1: Tak jest.
0: Przynajmniej tyle. Dobra, ale powiedz mi, nie wiem, masz jakieś odkrycie muzyczne z tego Ain't Like You?
1: No, przede wszystkim zespół Brooks z Barcelony, hiszpański. Bardzo fajny taki ojowe granie, ale z takimi gitarami postpunkowymi. To teraz jest taki trend, że niektóre ojowe kapele nawiązują trochę do postpunka. Czyli takie fajne brzmienie gitar, bardzo mocny bas jak w The Cure. No i z takim ojowym wykrzykiem. Mi ta kapela się bardzo podobała. Zresztą fajnie wyglądali też na scenie, nie? Gitarzysta, hippies w dzwonach z bakami, skinhead na basie. I ten, no, oni grali na małej scenie w namiocie. Akurat tam było mniej publiki. Ale no, kapela od razu mi została w głowie.
0: No to co, to posłuchamy może teraz Brooks, który numer?
1: Bullet.

0: No i to był właśnie Brooks, utwór Bullet. Ten utwór jest na ich demo kasecie oraz epce siedmiocalowej. Więcej materiału jeszcze nie wydali, bo to jest młody zespół, ale wkrótce pewnie coś dłuższego się ukaże, jakiś longplay.
1: I naszym drugim odkryciem to było Rawside. Szczerze mówiąc, ja tam Krasta nie słucham za bardzo,
0: To nie był Krusty.
1: ale to było właśnie takie fajne
0: To
1: połączenie.
0: było Oi.
1: Krasta i Oja.
0: No, tak. No, generalnie zespół istnieje od 93 roku, on miał jakieś przerwy w działaniu, ale jakby no, to po prostu Oi, street punk zagrany przez
1: Tak,
0: krestowców.
1: kupiliśmy sobie winyla, więc będziemy sobie słuchać w domu.
0: No, bardzo, nawet ciekawie wyglądali na scenie, nie? No, jakby mówię, no, publika stricte ojowa, kolesie w koszulkach tragedii na scenie i naprawdę taki mocno, mocno krastujący oj, co jest takim
1: Wokalista
0: toksy.
1: sobie skakał ze sceny
0: Tak jest,
1: na
0: no.
1: publikę, fajnie było.
0: To pierwszy raz widziałem kapelę w tym stylu, nie? Więc jakby też jakby zrobiła na mnie wrażenie.
1: No dobra, to posłuchamy teraz numeru Rawside. Jakiego?
0: Verboten in Deutschland.

0: Nie wiem, czy ty byłeś na takim zespole, który z kolei dla mnie był odkryciem, Skinsects. Ojowa, fajna kapela z Niemiec, wydawana przez Contra Records. Nie wiem, czy my się przez chwilę rozdzieliliśmy, nie wiem, czy ich
1: No,
0: widziałeś.
1: ja chyba
0: Chyba
1: przegapiłem. Poszedłem na
0: przysnąłeś
1: zewnątrz.
0: przysnąłeś w namiocie.
1: Impreza była intensywna, więc musiałem się zrzemnąć.
0: Tak, ja generalnie ten Skinsects widziałam i w sumie no, też mi się to bardzo spodobało. Pierwszy raz ich widziałam na żywo. No i teraz w sumie może byśmy posłuchali numeru z ich najnowszej płyty z 2023 roku, Kids in Stiefeln. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam.
1: Kupiłaś płytę.
0: I tytułowego kawałka z tejże płyty nie widziałam. Nie,
1: Nie było.
0: nie, może były, może nie zauważyłam. Chciałam kupić, ale niestety nie trafiłam na nie, więc nie kupiłam. Ale teraz zapraszam Was do posłuchania tego właśnie tytułowego kawałka. Zespół Skinsects.

0: powiedzieliśmy o naszych odkryciach z festiwalu Ain't Like You, ale też się zawiedliśmy.
1: Tak jest.
0: Na czym ty się zawiodłeś najbardziej?
1: Na Integrity, który widziałem trzeci raz, oczywiście po raz trzeci w innym składzie. To już nie jest to Integrity, co było kiedyś. Teraz miałem wrażenie, że to jest jakaś metalcore'owa kapela z tym samym wokalistą, tylko z młodzieżą na gitarach. I to już nie było to Integrity, które lubiłem w lat 90.
0: No ja się niestety zawiodłam Agnostic Front.
1: Też jakby, no nie było fajerwerków.
0: Fajerwerki były
1: puszczane, były puszczane
0: były
1: na
0: Były, bo Agnostic Front jakby, zamykało
1: festiwal.
0: Więc
1: były sztuczne ognie i race.
0: Fajny klimat, fajna oprawa.
1: Ale Roger Miret na scenie się nie popisał. Przez moment miałem wrażenie, że on już głos stracił. Nagle po trzech kawałkach zaczął śpiewać normalnie, jakby go puścili z pół playbacku.
0: No więc tak naprawdę, nie. No to mówię, ja uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię Agnostic Front. Jak będę miała okazję, będę chodziła na koncerty.
1: Zwłaszcza, że widziało się dużo razy Agnostic Front.
0: No, ale mam nadzieję, że będą trochę lepiej wypadać, bo rzeczywiście
1: to było już zmęczenie materiału.
0: Mocno zawiedziona. Stigma, Showman.
1: Z cygarem.
0: No fajnie, bo mieliśmy go okazję spotykać.
1: Tak, on chodził sobie, pił piwko.
0: Gadał z ludźmi, także
1: brał udział w festiwalu.
0: Nie gwiazdożył.
1: Tak jest.
0: No, ale na scenie niestety nie wypadli tak, jakbym sobie to wyobrażała.
1: No, widocznie, że na trasie też dali trochę ognia, to więc musieli być zmęczeni.
0: No, dokładnie. Dobra, i co? Wracamy w takim razie z Torgau. Jedynym naszą imprezą zaplanowaną w czerwcu był festiwal urwanych filmów.
1: Tak jest. Bardzo fajny festiwal.
0: Tak, my tam w ogóle byliśmy w nieco innym charakterze, bo zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby tam również tatuować. I tutaj ogromne ukłony w stronę organizatorów, że zaufali właśnie nam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Chociaż no niestety nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No w końcu urwane filmy.
0: No właśnie, niestety. No i to był nasz pierwszy raz, kiedy tatuowaliśmy na punkowym festiwalu, punkowym DIY feście.
1: I w ogóle to było pierwszy raz w ogóle na polskiej scenie hardcore punk, że na festiwalu było dzieranie.
0: No dokładnie, tutaj to też jest bardzo fajny, nowatorski pomysł organizatorów tego festiwalu, to naprawdę dla nich ogromny szacunek. No i my jako studio zaczęliśmy przecierać te szlaki. No i to pierwsze może tam troszkę nie do końca wypaliło, od razu to przepraszamy ludzi, których nie daliśmy rady tatuować.
1: Ale brakło czasu.
0: Brakło czasu, brakło sił, co niektórym.
1: Tak jest.
0: No ale mówię, nas was obowiązuje festiwalu.
1: Tak jest.
0: W każdym razie dziękujemy tym, co się u nas wydzierali. Bardzo fajnie, bo zainteresowanie było spore. Co zaowocowało zresztą kolejnym naszym festiwalem czerwcowym, ale o tym zaraz. Co by tutaj powiedzieć o zespołach? Imprezę otworzył zespół Fof Terrify, który w ubiegłym roku nagrał swoją debiutancką płytę i Hardcore Tattoo Records jest współwydawcą tego wydawnictwa. Dali jak zwykle świetne show, chociaż to nie lada wyzwanie było, bo 30-stopniowy upał w pełnym słońcu. Co prawda oni byli osłonięci pod sceną, ale publika już nie była, nie dało się tam wystać, ale generalnie chłopaki dali radę. Bardzo fajne koncerty według mnie. Zagrały Zbir ze Śląska, Rewizja czy Lion's Law z Francji. No i Jowless z Londynu. To jest polsko-angielski skład. Jest tam m.in. Tomek Huchla z Rewizji czy charyzmatyczna wokalistka Teresa. Byłeś na tym koncercie?
1: Czy byłem. Ty byłeś? Ona brzydkie słowa cały czas mówiła po polsku.
0: Właśnie. Koledzy z Polski ją uczą.
1: To zapamiętałem, że właśnie
0: No, generalnie bardzo fajny koncert i może tutaj na początek byśmy posłuchali właśnie Jowless numeru Until Every Cage is Empty.

0: A tobie jaka kapela utkwiła w pamięci, jeśli chodzi o Festiwal Urwanych Filmów?
1: Co chwilę można było coś ciekawego zobaczyć. Ja bardzo lubię Restart, więc jakby no to stary, znany angielski zespół stricte bankowych. Restart to Restart.
0: Gwiazda, jedna z gwiazd tejże edycji.
1: Tak jest, więc jakby no, chyba najbardziej zapamiętałem.
0: No to może posłuchajmy teraz Restart.
1: Zapraszam.
0: Numer.
1: Numer? A niech będzie No Confidence.

0: tak jak wspominaliśmy, na festiwalu urwanych filmów organizatorzy wprowadzili fajne, nowatorskie rozwiązania, między innymi to tatuowanie na festiwalu. No i też było punkowe karaoke. Ty go chyba nie doczekałeś.
1: Nie, ja byłem zmęczony, musiałem się położyć spać.
0: No, a ja sobie zaśpiewałam na scenie. I teraz się wstydzę.
1: Czemu? Bo, a jest wideo, internet nie zapomina.
0: No niestety, chyba będę musiała poprosić o usunięcie tegoż wideo. A z drugiej strony była fajna zabawa, więc nie ma się co spinać. Ale generalnie jeszcze chciałam tutaj o tym tatuowaniu wspomnieć. Jak się w ogóle tatuowało? No to pierwszy raz w historii polskich festiwali hardkorowo-punkowych była taka możliwość. No i jakby ty byłeś jednym z pierwszych, pierwszym tatuatorem razem z Normanem z naszego studia, którzy tatuowaliście na takim festiwalu. No wiadomo, że warunki są jakie są. Jak się w ogóle tatuowało?
1: Tatuowało się bardzo dobrze. W ogóle akurat ta przestrzeń była, pomimo upału mieliśmy przestrzeń w tym domku, w którym było chłodno. Ustawiliśmy w miarę profesjonalnie wszystko to, co nam jest potrzebne do tatuowania, łącznie z oświetleniem. Oczywiście klimat inny, no bo jakby wiadomo, w festiwalu, jakby ludzie na festiwalu są, inaczej się bawią, są pod wpływem weseli. Ale...
0: No ale żeby tutaj oczywiście urwać jakiekolwiek plotki, nie tatuujemy pijanych osób.
1: Prawda.
0: Wiadomo, że jak ktoś sobie wypije piwko dwa, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest pijany, nie ma szans, więc...
1: Same konkretne tatuaże jakby robione dla osób pełnoletnich i trzeźwych. Były dziary festiwalowe, były też jakby czaszeczki, jakieś małe wzorki. Tatuował się fajnie.
0: No i ponieważ zainteresowanie było spore, a sami w sumie nie wiedzieliśmy, nie, czego się spodziewać, jechaliśmy tam i nie mieliśmy żadnego pojęcia.
1: Ja myślałem, że zrobię dwa tatuaże, zrobiłem 10, tak?
0: No, trochę ich było. Generalnie tak nam się spodobało, że spontanicznie w tydzień później wybraliśmy się na...
1: Ultra Chaos Punk Picnic.
0: Tak jest, na który w sumie mieliśmy nie jechać, bo już byliśmy bardzo zmęczeni czerwcem.
1: A że w Żelebsku wypada być i jeździ się co roku, no to pojechaliśmy.
0: No i jeszcze napisaliśmy do organizatora, tutaj też wielkie dzięki dla niego, zapytaliśmy się, czy możemy tam sobie tatuować, oczywiście dostaliśmy zgodę, oczywiście mieliśmy małe przejścia z namiotem, bo musieliśmy sobie zakupić namiot, bo na festiwalu urwanych filmów dostaliśmy fajne miejsce w budynku.
1: Miejsce w budynku, tutaj rozstawiliśmy namiot, nasz namiot się wyróżniał, bo wyglądał jak stodoła, miał 6 metrów długości.
0: I teraz 3. Uwaga, nie kupiliśmy go dlatego, żeby być największym, żeby mieć największy namiot na festiwalu, tylko po prostu mieliśmy jeden dzień na zakupienie namiotu, objechaliśmy cały Kraków i niestety nigdzie nie było namiotu.
1: A ten był na wyprzedaży,
0: więc wzięliśmy 6 metrów. Oczywiście już jak wjeżdżaliśmy na teren festiwalu, już uprzedziliśmy ekipę.
1: Wszyscy się śmieli.
0: Wszyscy, tak.
1: Czyli większego nie było.
0: Wszyscy się z nas śmiali, ale ostatecznie pomogli nam go rozłożyć. To też wielkie dzięki, bo było 30 stopni i po prostu lało się z człowieka. Więc każde ręce, które pomogły nam rozłożyć ten namiot, no, to były przydatne. No i co? No i to też generalnie...
1: Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaże, jakby znowu rozłożyliśmy sprzęt. Tutaj warunki były troszeczkę inne, ponieważ byliśmy przy scenie, więc jakby musiałem więcej pozabezpieczyć, żeby się nie kurzyło, ale jakby mieliśmy fajne zabezpieczenia pudełka, więc wszystko było też zachowane w sterylności.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawiły oczywiście od razu zarzuty od zazdrośników, że jak to dziarać w takim miejscu?
1: Niestety my mamy swoje procedury, jesteśmy przeszkoleni, mamy szkolenia BHP i wiemy jak co zrobić, nawet gdy tatuujemy w plenerze, wiemy jak zachować warunki czystości, także to nie, nawet studio tatuażu to nie jest sala operacyjna w szpitalu, więc jakby czepianie się do takich rzeczy to jest bzdura.
0: No dokładnie, tym bardziej, że tatuuje się na konwentach, gdzie bardzo często też...
1: To są te same warunki.
0: Dokładnie.
1: Konwencja tatuażu
0: tylko
1: czy koncert.
0: Tylko to plener, a tam...
1: To są dokładnie te same warunki. Tak samo na festiwalach techno też jakby są ludzie tatuowani i nikt z tym nie ma problemu. Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaż, bardzo fajny festiwal jak co roku, bardzo fajne kapele, bardzo, no i w ogóle ten, dużo ludzi też było, nie?
0: Zainteresowanie tatuażem. No tak, na deserterze to chyba padł rekord, jeśli chodzi o...
1: Aż za pole namiotowe.
0: Tak, było bardzo dużo ludzi pod sceną, fajnie.
1: No i też zainteresowanie tatuażem też było spore, tam akurat miałem duże roboty, ale z racji tego, że siedziałem sobie i tatuowałem przy scenie, więc mogłem, pierwszy raz mi się udało w Żelebsku zobaczyć wszystkie kapele.
0: No tak, mi również.
1: Tak, bo no. Poprzednie edycje zawsze albo za nie mogłem, albo...
0: Albo gdzieś ktoś poszedł na spacer, albo... Tak. A tutaj rzeczywiście cały czas byliśmy, bo cały czas mieliśmy chętnych klientów na tatuaże. Więc to było fajne, no i co? No i wytatuowaliśmy też między innymi jedną z kapel, która tam grała.
1: Tak jest, Szmer.
0: Szmer.
1: Perkusistkę i wokalistę.
0: No, fajnie, tutaj też pozdro dla ekipy ze Szmeru. Dali też fajny koncert, to znaczy
1: bardzo fajnie.
0: Nie jestem fanką takich krastowych dźwięków, ale ty sam stwierdziłeś, że to jeden z lepszych koncertów.
1: Tak
0: chyba.
1: Jest, Szmer, tak, no, zresztą było kilka fajnych rzeczy. Dla mnie Szmer został w pamięci, bardzo, bardzo młoda ekipa, młodzi ludzie, a po prostu dali ognia jak trzeba. Następna kapela, która jakby też rozbiła system, to jest Necro Sodomical Slaughter. No i Chabak, jakby, który jest smutny na płycie, a energiczny na koncercie, także wokalistka też, no, bardzo dobry show, jeżeli chodzi o Chabak.
0: Ale może teraz byśmy posłuchali Szmeru.
1: Włączmy Szmer.
0: Numeru z ich nowej kasety.
1: Tak jest, to wydana na tą trasę, którą zagrali z Urokiem.
0: Tak, dokładnie. 7 krastowych, grindowych kawałków, szybko, mocno.
1: Do przodu.
0: Tytuł kasety jest dość długi.
1: To było We Are the Kids.
0: We Are the Children of the Zostation, but you are from Blerben.
1: Tak jest.
0: Dobra.
1: Tytuł ciekawy, okładka też bardzo fajnie, bardzo ładna grafika. Kaseta ładnie wydana, na zielono.
0: Jak coś, mamy parę egzemplarzy w Hardcore Tattoo do kupienia.
1: Jeszcze są, a już prawdopodobnie sold out.
0: No jeszcze w wydawcach chyba troszkę ma, ale rzeczywiście kaseta się rozchodzi, się, więc tak. Jeżeli ktoś...
1: Zwłaszcza, że to była trasa, kilka koncertów, więc...
0: Więc jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze nabyć tą kasetę, to jest dostępna w Hardcore Tattoo przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie. A tymczasem posłuchajmy numeru Szmer.
1: My whole life, everything was gone. From a little kid to having loving parents, brothers and sisters, a fucking the beach at the bottom of the hill, woods to play in, tree houses I would build, and fucking catching frogs and, you know, sled ride, every fucking possible positive thing a child could have in their life is growing up was gone.

0: Naszym wspólnym odkryciem na Ultra House Picnic był zespół Human Fault z Czech z dziewczyną na
1: Tak, jest
0: wokalu,
1: żeńskim
0: nie? Bardzo
1: wokalem,
0: fajne
1: bardzo
0: granie.
1: fajny zespół, tak?
0: No, zaopatrzyliśmy się nawet w płyty. Super fajna, charyzmatyczna wokalistka, ekstra się tego słuchało. No i teraz chciałabym wam puścić numer Human Fault Odzbroit, jeżeli
1: Odzbroić.
0: dobrze czytam
1: Odzbroić.
0: czeski. I to jest z płyty.
1: Nonemi tady kraśne. Posiedni propadne peklu.
0: Przepraszam. Z 2022 roku. Zapraszamy do posłuchania. Nie wiem, czy dobrze wymówiliśmy.
1: Ale zespół bardzo fajny, godny posłuchania.
0: Tak, zapoznajcie się fajnie.

0: Dla mnie super koncertem był koncert Białej Gorączki.
1: Taki big comeback.
0: No, po 9 latach. Naprawdę bardzo fajnie zagrali, według mnie. Bo ty mówisz, że trochę odświeżony kotlet?
1: Jakoś do mnie. No, zabawa była fajna, ten koncert jakby cały, jakby dużo ludzi się bawiło, ten koncert miał jakąś charyzmę i to było fajne. Chociaż mówię, jakoś Biała Gorączka nie trafiła do mnie tak, jak trafiała, nie wiem, 20 lat temu.
0: A u mnie wręcz przeciwnie. Ja kiedyś słuchałam Białej Gorączki, ale jakoś od jakiegoś czasu poszła trochę w zapomnienie. I szczerze mówiąc, ten koncert sprawił, że z powrotem wróciłam do słuchania płyt Białej Gorączki.
1: Refreny się pamiętało,
0: No, bardzo fajny
1: ładnie to
0: koncert,
1: było.
0: ale do Białej Gorączki nie będziemy wam puszczać, bo pewnie każdy ją zna.
1: Każdy już zna.
0: Ale za to jeszcze tutaj byśmy się na chwilkę zatrzymali przy zespole Śmierć.
1: Śmierć, bardzo fajny zespół.
0: To już mi wspominałeś o nim wcześniej, ja miałam pierwszy raz okazję
1: Ja
0: zobaczyć.
1: już widziałem ich na DIY Feście w Gdyni i wtedy już zwróciłem uwagę na ten zespół. Bardzo ciekawa postać, wokalistka ze Szwecji, nauczyła się języka polskiego, śpiewa po polsku. Śpiewa covery Postregimentu, Dezertera.
0: Tak. No właśnie, rzeczywiście to jakby hołd tym największym hitom polskiego punk-rocka.
1: Tak jest, też jakby nawiązuje do poezji
0: I do
1: polskiej
0: szwedzkiej.
1: i do szwedzkiej też.
0: Śmierć wydała dwie płyty. I teraz posłuchalibyśmy numeru z drugiej płyty, Paranoia, z 2021 roku. Instrukcja. Ja tylko jeszcze dodam, że płyty zespołu Śmierć, które wydało
1: Nikt nic nie
0: wydawnictwo
1: wie.
0: Nikt Nic Nie Wie, dostępne są również u nas w Hardcore Tattoo. Generalnie tutaj mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy współpracę z Oszatem z Nikt Nic Nie Wie i mamy praktycznie cały
1: Wszystkie
0: zestaw,
1: wydawnictwa.
0: tak, wszystkie jego
1: Tak
0: wydawnictwa.
1: jest.
0: Jeżeli nie wszystkie, to powoli będziemy uzupełniać. Także jeżeli chcecie coś kupić z Nikt Nic Nie Wie, a kontakt czasem jest utrudniony, to
1: Zapraszamy do
0: zapraszamy
1: studia,
0: do
1: do
0: Hardcore
1: sklepu.
0: Tattoo, ogarniemy wam wszystkie te wydawnictwa. Dobra, to teraz posłuchajmy numeru Instrukcja zespołu Śmierć.
1: Tak jest.

0: No i tak w skrócie wyglądał nasz czerwiec. Dwa pierwsze weekendy zabawa, kolejne dwa zabawa i praca.
1: Przeżyliśmy, przeżyliśmy.
0: I praca. Słuchajcie, w lipcu musimy odpocząć, bo czerwiec był naprawdę wyczerpujący.
1: Ale w sierpniu
0: Ale w
1: będziemy na
0: sierpniu.
1: festiwalach.
0: Dokładnie. W sierpniu ruszamy z Tomkiem i z naszym mobilnym studiem Hardcore Tattoo na trzy kolejne festiwale, bo mówię, no jest to fajne nowum i chcemy sprawdzić, jak to się będzie, jak ta formuła będzie się sprawdzać na innych festiwalach. Więc w sierpniu, moi drodzy, widzimy się na Zdynia DIY Fest 9-10 sierpnia. Świetna miejscówka, jestem tam co rok, polecam. 16-17 sierpnia będziemy na Alerta Alerta.
1: Tak jest.
0: Tam akurat będę pierwszy raz, nie byłeś kiedyś tam?
1: Nie byłem.
0: No właśnie, ja też nie jestem bardzo ciekawa tego festiwalu. Sympatyczny organizator, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Tak jest.
0: I potem 23-24 sierpnia ruszymy do Twojego rodzinnego
1: Do
0: miasta, do
1: Białegostoku.
0: Białegostoku na Borderline Fest. Tam też będziemy tatuować, to będzie troszeczkę inaczej, bo ten festiwal to
1: To
0: nie jest
1: będzie
0: już
1: w klubie.
0: plener. No
1: To
0: właśnie,
1: będzie w klubie.
0: ale tam z tego co gadamy z chłopakami będą tam też fajne warunki. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę się wytatuować, to zapraszamy na nasz boks na tych trzech festiwalach. No i zdecydowanie zapraszamy Was na wszystkie te trzy festiwale,
1: Warto.
0: bo bardzo fajne wydarzenia się zapowiadają.
1: Fajne koncerty.
0: No i co? No i na dzisiaj chyba Gilu, dzięki za takie małe podsumowanie czerwca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, my, jeżeli Was to zainteresowało, to postaramy się w sierpniu, też po sierpniu, czyli pewnie we wrześniu, wrzucimy Wam relacje z tych trzech kolejnych festiwali.
1: Bombowo.
0: W mojej dzisiejszej audycji gościem jest też Oskar z nowej śląskiej hardkorowej kapeli
1: 01.
0: 01. Tak jest, witam cię, Oskar.
1: Cześć.
0: Powiedz w ogóle, od niedawna istniejecie.
1: W zasadzie zaczęliśmy już grać pod koniec 2019 roku, ale dużo zmian w składzie, jakieś okresy takiego totalnego zastoju i to wszystko gdzieś tak się troszkę opóźniło.
0: Bo wasz pierwszy koncert kiedy był?
1: Pierwszy koncert graliśmy w Warszawie na Przychodni, chyba w marcu ubiegłego roku.
0: No, czyli tak naprawdę, no to
1: Tak,
0: koncertowo.
1: koncertujemy od niedawna.
0: Ale generalnie ty w scenie jesteś od dawna. Oczywiście pamiętam cię z koncertów, między innymi udzielasz się, na przykład udzielasz się w kawałku z Little Boyem.
1: Tak, dokładnie.
0: I oni się udzielają u ciebie. W
1: Tak,
0: kapeli.
1: dokładnie. Bartek jest gitarzystą, a gościnnie na płycie będzie też wokalista Little Boya, czyli
0: Tomeczek nasz
1: Tomeczek,
0: kochany.
1: kochany. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy Tomeczka. No i po roku koncertowania ukazała się wasza nowa płyta.
1: No,
0: Znaczy
1: dokładnie.
0: nowa, przepraszam,
1: Pierwsza,
0: debiutancka.
1: debiutancka płyta. No, skład się ustabilizował w październiku, więc wszystkie kawałki zrobiliśmy na nowo, udało się je nagrać.
0: No to teraz posłuchamy może kawałka tytułowego
1: Najlepsze.
0: z Tomkiem
1: Z Tomkiem z Little Boya.
0: gościnnie.
1: Pozdrawiamy raz
0: Zapraszam.
1: jeszcze.

Słuchaliśmy tytułowego kawałka z debiutanckiej płyty 01 Biegnij Szczurze z gościnnym udziałem Toma White'a z Little Boya. Jak chłopaki mówią, to efekt spontanicznej chwili z ich wspólnej salki prób. Ale żeby jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak ta płyta brzmi, to jeszcze puszczę jeden numer zespołu 01. Tym razem kawałek Nie chcecie znać. I to by było w sumie na tyle w mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo Gilowi i Oskarowi za to, że byli dzisiaj moimi gośćmi. A Was zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję, która najprawdopodobniej będzie po naszych sierpniowych wojażach, czyli we wrześniu. Dzięki, na razie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Paweł Binkę. Następny, proszę. Reżyseria Jerzy Gruza.
2: Pasta super, super duper. Hiper super pasta duper.
3: O, nareszcie trafiłem na inteligenta. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Wygrał pan grę komputerową. Brawo, gratuluję.
4: Ja nie mam komputera.
3: No więc wygrał pan suszarkę do włosów.
4: Czy pan nie widzi, że jestem ogolony prawie na łyso?
3: Bardzo praktycznie. Very trendy, brawo.
4: No ja nie suszę głowy suszarką, wystarczy mi ręcznie.
3: No to może pan nią suszyć skarpetki.
4: Skarpetki suszę na kaloryferze.
3: Single z nagraniami Beatlesów.
4: Mam wszystkie ich nagrania.
3: Krawczyk śpiewający kolędy przed papieżem Polakiem.
4: Panie Jezu, już dawno po święta.
3: A więc wygrał pan komplet noży ostrzony laserowo.
4: A to mnie interesuje.
3: Proszę, proszę bardzo, są pana. Z tym, że ostrzenie kosztowało 99 zł, 99 groszy. Ale... oto umowa za to ostrzenie. Proszę mi dać swój włos. Przepraszam. Niech pan wyrwie mój. Ale... no... za cholera! Dziękuję. Proszę popatrzeć. Tnę włos w powietrzu.
4: Ciekawe. Ciekawe, brawo.
3: Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem studentem w szkole marketingu i reklamy.
4: Tak.
3: Na ile mnie pan ocenia? Skala od 1 do 10?
4: Ja?
3: Tak, pan.
4: No.
3: Tylko niech pan powie szczerze. Przyjdzie tu i zweryfikuje tę ocenę ktoś z kuratorium. Potwierdzi mu pan, na ile mnie pan ocenił.
4: Na 10.
3: O! Jest pan bardzo miły.
4: Zasłużył pan na to.
3: Dziękuję.
4: Ostatecznie wmówił mi pan te noże kompletnie mi niepotrzebne. Wie pan, od 2 lat nic nie kupiłem do domu. Ile pan mówił?
3: 99 zł. Tak, 99 zł. Tak,
4: proszę, tu jest całe 100 zł reszty. Dobrze.
3: O, dziękuję panu bardzo.
4: Tak przy okazji, jeżeli pan, proszę pana, studiuje marketing i reklamę, chciałbym pana prosić o radę. Wie pan, jestem bezrobotnym aktorem. Mam dzisiaj casting na reklamę pasty do zębów. Proszę mnie skontrolować, czy idę w dobrym kierunku. Wie pan, do tej roli jest tam bardzo silna obsada. Moim największym konkurentem jest ktoś, kto miał wielkie sukcesy. Jako rewizor w Rewizorze, Edyp w Edypie, Ryszard II w Ryszardzie II. O i prowadzący w Familiadzie.
3: Niech pan mi to zademonstruje. Przerabialiśmy reklamę pasty do zębów na pierwszym roku.
4: Ale to jeszcze nie jest gotowe. Ale wydaje mi się, że jestem blisko.
3: Rozumiem.
4: Proszę, niech pan siada tu na kanapie.
3: Dziękuję.
4: Pasta super, hiper pasta, hiper duper paszta. Przepraszam, jeszcze raz zacznę.
3: No tak. Czy pan wie, jaki jest target tej reklamy?
4: Co proszę?
3: Target.
4: Co proszę?
3: Target. Cel. Do kogo pan adresuje tę reklamę?
4: Ale...
3: Kogo chce pan zachęcić do mycia zębów właśnie tą pastą?
4: No, chyba wszystkich. No, wszyscy powinni mieć ładne, zdrowe zęby.
3: I to jest podstawowy błąd. W reklamie nie ma wszyscy. Kto? Młodzi, starzy, kobiety czy dzieci, pomoce domowe czy bizneswoman?
4: No, tego nie wiem, a...
3: To jak się pan dowie, to wtedy mogę coś poradzić. A tak to... Sorry, ale to będzie przelewanie z pustego w próżne.

0: Target. Target. Właśnie. Właśnie, dla kogo ta pasta? Dla kobiet, dla dzieci, dla głuchoniemych? Pasta super, hiper, duper, hiper, duper, pasta super i koniec. Słucham panią.
1: Dzień dobry, czy można?
0: Pani do mnie?
1: Tak.
0: Proszę, proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani w sprawie oceny.
1: Tak, ale nie w sprawie zapłaty.
0: Ja nie rozumiem.
1: No, te rzeczy robię wyłącznie w celach naukowych.
0: Ale co?
1: Sam pan tu mieszka?
0: Z żoną. Z żoną, ale jest na zakupach.
1: A kiedy wróci?
0: Ja nie mam pojęcia.
1: No to daje mi dodatkowe punkty praca w sytuacji zagrożenia. Gdzie jest łazienka?
0: Tam, na prawo.
1: Dziękuję. Przepraszam, muszę się przygotować.
0: Proszę. Co ona ma za target? O co tu chodzi? Z kuratorium w takiej krótkiej spódnicy? Popieprzony ten świat teraz.
1: Jak pan mnie znajduje?
0: No, bardzo przyjemnie. Może tylko dam pani większy ręcznik, bo on nie zakrywa wszystkiego.
1: Nie, to odwrotnie. Ja zaraz odkryję ręcznik i zobaczy pan mój produkt.
0: Ale...
1: bieliznę intymną firmy Gorąca Rita. Masz, nastaw to. To muzyka, pod którą najlepiej mi idą pokazy.
0: Fantastycznie. To wcięcie. A te stringi to świetny wynalazek. Żonie będę musiał powiedzieć. Pięknie się pani rusza. Szpagat. I seczki w biustonoszy jak ulał. Taki rodzaj piersi to chyba gruszki czy jabłka. Bomba. No po prostu bomba.
1: Długość prezentacji 3 minuty i 45 sekund. Wpiszę to do dzienniczka. Zadowolony?
0: Jesteś boska.
1: No, nie przesadzaj.
0: O, nie bądź za skromna. Jak tyś to wszystko umiała? Ładnie połączyć, a te sytuacje. I tak.
1: No.
0: I tak. A końcówka. Rewelacja.
1: Dzięki.
0: Jak opowiem żonie, to nie uwierzy, że tak można, aby całe ciało było jednym wielkim wulkanem. Erogenicznym. Super, naprawdę super.
1: No to idę do łazienki się ubrać.
0: Target. To nieprawda, że klient musi być określony. Ona może zadowolić każdego młodego, starego, Duńczyka, portiera, impotenta, kościelnego, ministra, każdego. Ja tak właśnie zaproponuję swoją reklamę na castingu. Zdrowe, białe zęby dla każdego. Napijmy się. O, przepraszam.
1: Nie, ja dziękuję bardzo. Nie wolno mi. Nam, uczennicom, nie wolno pić alkoholu w czasie zajęć.
0: Ale to ty nie jesteś w sprawie oceny tego młodego człowieka z agencji reklamy? A mówił, że ktoś taki przyjdzie z kuratorium, więc myślałem, że...
1: Nie. Ale przyjdzie tu z pewnością ktoś, kto będzie chciał zweryfikować twoją ocenę moich zdolności. Proszę mu powiedzieć, jak mnie pan ocenił?
0: Pani ma na imię Rita.
1: Nie, Gosia. Pani Rita jest właścicielem firmy bielizny intymnej, a ja studentką pomaturalnego kursu zawodowego marketing i zarządzanie. No to ile mi pan daje?
0: A ja nie znam cen na te usługi.
1: Ale nie, ja mówię punktów za moją prezentację w skali 1 do 10.
0: Dziesiątkę na 100%. Rito, nawet 15.
1: Nie,
0: Rito.
1: Gosiu.
0: Przepraszam cię, Gosiu, ale to popołudnie dzisiaj kręci mi się w głowie. To wszystko jest takie fantastyczne. Kupiłem sobie noże ostrzone laserowo, a potem ty z tym pokazem. Byłaś po prostu super.
1: Dzięki.
0: Zachęcę żonę do kupowania waszej bielizny. A co tam? Sam jej kupię ze 2 pary stringów w 2 kolorach. Super, super, hiper, super.

0: Duper, super!
1: W przyszłym semestrze będziemy zdawać z duetów erotycznych w pokazach bielizny. Nowy trend. Przyjdę do ciebie z koleżanką.
0: To świetnie. Ja już się na to cieszę i czekam z wielką niecierpliwością.
1: Bye, darling. W firmie Gorąca Rita wymagają znajomości języków.
0: Zawsze się przydadzą.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Auf Wiedersehen!
0: God bless you! Super pasta. Pasta super, hiper, duper, zęby super. Boże, wraca. Zakochała się. Jest super, już. Już Rita.
2: Jest go, trzymaj!
0: Panowie, co jest?
2: Związkiem.
0: Panowie.
2: Tu do krzesła. Nogi, ale mocniej.
0: Panowie, ja nie mam, ja nic nie mam. Ja jestem bezrobotnym aktorem. Ja wszystko jest na żony w Banku Rozwoju i Drobnej Przedsiębiorczości. Przysięgam.
2: Zamknij się.
0: Chodź, Stasiu, coś zje. Gdzie lodówka? W kuchni. Ale żona dopiero poszła na zakupy.
2: Kurwa, jestem
0: głodny jak pies.
2: No, to powiedz nam przynajmniej, gdzie trzymasz alkohol?
0: Tam, w barku.
3: No, uratowałeś się, bo byśmy cię wzięli za jaja.
2: Okej. Okay. W jakiej proporcji chcesz Campari z wódką, Stasiu?
3: 50-50. Okay. Albo lej samą wódkę, a tylko popiję Campari.
2: Okej, okay, idź do garderoby i wybierz coś dla nas.
3: Kurczę, co za gust u tego wała? No to chyba jakiś pedał.
0: No, panowie, tylko bez takich aluzji.
3: A, to będzie dobre na ciebie, Stasiu.
2: Bo maturalna szkoła przetrwania wszystko pan zwróci i zapłaci za udział w teście.
0: A to panowie nie są prawdziwymi bandytami?
3: Nie, no studentami na dyplomowym roku.
0: Tak, a to muszą być bardzo ciekawe studia.
2: No, zdajemy egzamin z ucieczki z więzienia o zaostrzonym rygorze. Musimy się przebrać, najeść przed dalszą drogą na punkt kontaktowy.
0: A, rozumiem.
3: Uwolni pana wizytator z kuratorium i poprosi o potwierdzenie oceny.
4: Ile nam pan może dać za tę akcję?
0: Ja?
3: No, w punktacji od 1 do 10. No,
0: zastanowię się.
4: Tylko frajerze nie kwaś. No,
0: kwaszę, bo mi sznury się wrzynają w ręce.
2: Żebyśmy nie musieli się wrócić i wyprasować ci tej koszuli.
4: Gorącym żelazkiem bez zdejmowania.
0: No, do 7, czy nawet o 8 punktów.
2: 10 i bez dyskusji.
0: Proszę bardzo.
2: No, spadamy.
0: Nastawcie mi, panowie, jakąś muzykę, to mi czas szybciej zleci.
4: A co pan tu ma, same starocie? Nastawię panu radio.
0: I włóżcie mi pilota w usta. Będę sobie zmieniał falę.
2: Nie skaluj, stary, bo nas wkurzasz.
4: Włożę mu.
0: A dziękuję.
5: Morskie Radio.
6: Byle tylko w dalszym życiu między nami była kwita.
7: Titoli frusconti mancovale chi lo conosce bene.
8: Poczynek racz mu dać, Panie, a światło wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
2: Amen.
0: Proszę wejść! Drzwi otwarte!
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Gdzie mogę usiąść?
0: Proszę, tam przy stole, ale czy nie mogłaby pani najpierw mnie uwolnić z tych sznurów?
9: Tak, wszystko w swoim czasie, po kolei. Co nagle, to po diable. Muszę rozłożyć tutaj papiery, znaleźć długopis. O. Proszę bardzo, zaczynamy.
0: Ale kim pani jest?
9: Wizytatorką z kuratorium. Pan Sławomir Nowak.
0: Tak jest.
9: Nowak to pseudonim.
0: Nie, prawdziwe nazwisko.
9: O, przepraszam, ale naczytałam się listy Wilnsteina. Żonaty?
0: Tak jest, ale o co chodzi?
9: Był pan dzisiaj pomocą szkolną dla naszych uczniów z różnych szkół pomaturalnych. I wystawiał pan im oceny w punktacji od 1 do 10.
0: Tak, i mam tego serdecznie dosyć. Proszę mnie natychmiast rozwiązać.
9: Wszystko w swoim czasie. Bo mi się pomiesza i nie będę wiedziała, kto ile dostał.
0: A to ja nic nie powiem.
9: Niech pan będzie grzeczny, bo inaczej wezwę tych ze szkoły przetrwania do poprawki i znów przyjdą do pana, ale wtedy już z gorącym żelazkiem.
0: Niech pani pyta byle szybko.
9: Marketing i reklama?
0: 10.
9: On panu też dał najwyższą notę. Gorąca Rita?
0: Chyba Gosia. 10.
9: Zgadza się. Niestety. Ona dała panu 3 na szynach.
0: To niemożliwe. Przecież takie okrzyki zachwytu wydawałem i tak przeżywałem ten pokaz, że...
9: Przykro mi. Waldis Gay Paradis.
0: Co, proszę?
9: O, przepraszam. Jeszcze go u pana nie było.
5: I bardzo dobrze. Jestem stuprocentowym heteroaktorem.
9: Szkoła przetrwania?
5: Dwójka. Znaczy, dla dwójki po dziesiątce.
9: Oni panu za to dwójkę plus. Także marnie, marnie to wszystko wygląda, mój drogi. Bardzo marnie. To teraz mogę pana rozwiązać. Koszty związane z tym egzaminem kuratorium zwróci panu po otrzymaniu faktury. Ale skomplikowany węzeł. Dorzucę im za to po 4 punkty. Należy się chłopakom. Szkoła przetrwania to najtrudniejsze studia dziś dla młodzieży. Nie tylko u nas, w całej Europie.
5: O rany boskie, mnie wszystko zdrętwiało.
9: Och, biedny, zmęczony. Oprzyj się o mnie, chodź. Kuratorium cię wymasuje. Otuj, uspokoi. Chodź, nic się nie bój. Poprawimy tę słabą ocenę od gorącej Rity. Sam zobaczysz, że zasługujesz na lepszą notę. Siadaj. Albo nie. Połóż się od razu.
5: Ale proszę pani, ja nie będę zdawał żadnych poprawek. Mam dość na dzisiaj egzaminów. Proszę opuścić mój dom. Jestem aktorem. Muszę przygotować się do pewnej roli.
9: Kuratorium dziękuję panu za okazaną pomoc w egzaminach naszej młodzieży. A wyniki wpiszemy do rejestru urzędowego. Zostawiam panu świadectwo i żegnam pana.
5: Ja też panią żegnam. Ale zaraz, zaraz. Świadectwo czego? Czy ja też zdawałem?
9: Tak. To są studia interpersonalne. I student, i egzaminator podlegają ocenie. Do widzenia panu.
5: Do widzenia pani.

0: Boże, jaka ta nasza szkoła dawniej była nudna. Łacina, trygonometria, historia. A teraz gorąca Rita, Gosia, stringi, prasowanie gorącym żelazkiem, gay paradis, zaliczenia z zaliczenia. No, ale do roboty, do roboty. Super, pasta, pasta, super, duper, pasta, super! Kto tam?
1: To ja!
0: Jaki ja?
1: Twoja żona!
0: Hasło!
1: Otwórz, idiota, bo mam ręce zajęte!
0: Już się robi, kochanie, już!
2: Weź ode mnie te zakupy. Spotkałam przy windzie panią z kuratorium, co weryfikuje stopnie uczniów.
0: Tak?
2: Pokaż świadectwo.
0: Proszę.
2: No. Trójka na szynach. No, proszę, dwoje. Zawiodłam się na tobie. Wyżej cię ceniłam.
0: Ja się poprawię na drugie półrocze.
2: Podaj mi dyscyplinę. Rozbieraj się.
0: Zakasujesz rękawy?
2: Tak. A kto to był z tej agencji, co ci dała truje na szynach?
0: Gorąca Gosia. Przepraszam, gorąca to była Rita, jej szefowa, a ona Gosia.
2: Co? To jeszcze był duet? Zboczeńcu.
0: Broń Boże, duety dopiero będziemy brali w przyszłym roku.
2: To znaczy kto?
0: Znaczy gorąca, znaczy się Gosia z koleżanką.
2: Tak. I ty, tak?
0: Ja nic. Ja będę się tylko przyglądał. Nie będę brał udziału. Tylko wydawał okrzyki zachwytu.
2: No, ale dałeś jej najwyższą notę, tak?
0: No dałem, bo mówię ci, że ona naprawdę robiła takie cuda, a ja przy niej nic nie robiłem.
2: To bezwstydna dziwka. I pamiętaj, że jutro masz casting na pastę do zębów.
0: Pamiętam, jestem aktorem.
2: No powtarzaj. Pasta super.
0: Super. Pasta super. Zdrowe zęby. Tak.
3: Wołaj numer 105.

0: Następny, proszę.
1: Dobry. Dobry. Nazywam się...
0: Numer 105. Niech pan przystawi tablicę z numerem 105 do piersi i stanie w świetle.
1: Ale, przepraszam, ja nic nie widzę.
0: Do przodu i pół kroku do tyłu.
2: Za daleko.
3: Ale trochę do przodu.
2: O, teraz dobrze.
1: Dzień dobry. Chciałem na wstępie przedstawić się. Sławomir...
0: Obrócić się w lewo.
1: Nowak.
0: W prawo.
1: I powiedzieć...
2: Proszę stanąć teraz prosto do nas. Twarzą.
1: Jestem...
3: Pokazać ręce.
1: Ręce? Ja jestem do roli na zęby.
3: A jak pan będzie bez palca? Na przykład albo kciuka, to mamy angażować drugiego?
1: No, rzeczywiście nie pomyślałem. Miałem kolegę też aktora, co nie miał wskazującego palca i koledzy śmiali się, że ma...
2: Zęby pokazać.
1: Ale ja mam wszystkie własne.
2: Pokazać zęby, czyli uśmiechnąć się.
0: Proszę zagrać bez słów, że jest panu smutno.
2: A teraz, że jest wesoło.
3: Pada deszcz,
2: wieje wiatr.
0: Grał pan już w reklamie?
1: Ja grałem we wszystkich filmach Wajdy.
0: Kogo?
1: Andrzeja Wajdy.
0: Ale kogo?
1: Padałem na schodach kamiennych jako zastrzelony SS-man. Do tej pory mam naruszony kręg krzyżowy.
4: W Krzyżakach gram? To ile on ma lat?
0: Nie podał.
2: I ile pan ma lat?
1: W zawiadomieniu było napisane, że mam tylko wyglądać na 50. I chyba wyglądam. I tak się czuję. Ostatnio miałem taką historię z pewną panią...
0: Proszę na temat. Zna pan tekst?
1: Oczywiście. Wielki aktor polski mawiał, że znajomość tekstu nie przeszkadza w roli.
0: Proszę.
1: Słucham?
3: Niech pan startuje, bo mam jeszcze 50 za panem.
1: Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super! Zdrowe białe zęby dla każdego!
2: Niech pan to zaproponuje, jakby pana target był Polakiem w pana wieku.
1: To znaczy, tak jak się czuję, czy jak wyglądam?
2: No bez różnicy.
1: Ale ja właśnie odczułam wielką różnicę między moim wiekiem a samopoczuciem. Czuję się tak...
0: Niech pan proponuje według samopoczucia.
1: A. Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super, zdrowe białe zęby dla każdego.
5: Ale nie tak infantylnie jak bydla z dziecinniałych staruszków.
1: Ja wypraszam sobie.
2: Od wypraszania to my jesteśmy.
0: Napisał pan, że umie pan naśladować aktorów. I psa.
1: Tak, tak, ale tylko Holubka i psy na polowaniu.
0: Proszę.
1: Zacznę od polowania. Nagonka zbliża się, ujadanie. Holubek. Pasta super. Super duper. Hiper duper pasta super.
2: A teraz to samo, tylko lodzia murem.
1: Co proszę?
2: No, widział pan ten film o amerykańskim aktorze, co przyjechał do Tokio reklamować whisky?
1: Nie.
2: No córka Coppoli go nakręci.
1: A ja nie słyszałem, ja rzadko chodzę teraz do kina, ale lubię japońskie filmy, na przykład Kurosawy Macbetha. Sam grałem w Macbecie,
3: to nie był
1: czarownicy.
2: Japończycy nie wymawiają litery E, rozumie pan? I tam żądali od tego aktora, żeby reklamował whisky w stylu Rogera Moore'a jako agenta 007.
0: Panowie, o czym wypieprzycie? Szkoda czasu.
2: Nie, no chwileczkę, no niech on powie to tak jak tamten, nie wymawiając litery R, zamieniając ją na L. O tak. Pasta super, hiper, duper. Rozumie pan? Zamienić R na L.
1: Pasta super, hiper, duper.
0: Następny. Proszę oddać tablicę z numerem.
1: Nie oddam.
3: Co za bałwan? Dawaj.
1: Chwileczkę. Ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego.
0: Następnie.
1: Ja grałem przy pełnej widowni w polskim.
3: Polskim, niemieckim, rosyjskim. Dobra, dziękujemy panu.
1: Dawaj tę tablicę, no. Jeśli masz ludzkie serce, daj mi ten puchar. Puszczaj. Zaklinam cię. Puść. Na Boga. Pomyśl o sponiewieranym imieniu, jakie tu po mnie zostanie, gdy nikt nie będzie wiedział, co się stało.
0: Dawaj tablicę, a to skurwy syn, uparty jak osioł. Dawać następnego.
1: Mieliście chamy, złoty róg,
6: Został wam sino, pasta super, pasta hiper, hiper, duper, pasta super. Grałem, panowie, uwajdy, w weselu, cóż tam, panie, w polityce. Chińczyki trzymają się mocno, to mówiłem. A i w Macbecie zdrowe zęby dla każdego, niech będzie Horacjo. Ty żyjesz, pozostań, mów prawdę o mnie, pasta super, hiper, duper. Czas to ogromne monstrum niewdzięczności. Biedny Jorik był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. Joriku, nie zachpisz z własnych wyszczerzonych zębów. Tak ci szczęka opadła, a przecież zdrowe zęby dla każdego. Nic ci nie zostało. Pasta super, hiper super, cały świat to scena. A ludzie na nim, no ludzie na nim to tylko aktorzy. Najpierw niemowlę, potem uczniak. W trzecim akcie kochanek, jeszcze później żołnierz, potem sędzia z brzuchem buczonym, a po niej rola szósta, staro wina w kapciach i wreszcie akt ostatni. Traci się pamięć zęby, smak, włosy, wzrok i w końcu wszystko.

0: Kochanie!
1: Kto to jest do cholery?
2: Tylko pani stąd na tych pies wyprowadzi.
0: Kochanie, przypomnij sobie to, co tak pięknie mówiłeś w Lirze.
3: Jak to się zaczyna?
0: Ty szybsza niż myśl, siarczana błyskawico.
3: Szybsza niż myśl?
0: Siarczana
3: błyskawico. Forpoczto gromu, co dęby rozszczepia osmal mą głowę. Druzgoczący grzmocie zmiażdż. Rozpłaszcz napęczniały glob, zgładź zasiew życia. Strzaskaj tygle, w których natura stwarza niewdzięczny ród ludzki.
4: Dalej, jazda ze
1: swej. Nieście go.
3: Po co?
0: Pomogę ci wstać.
3: Po co? Najuboższy żebrak ma jakiś zbędny śmieć, który go wznosi nad nędzny poziom niezbywalnych potrzeb.
0: Dbaj
3: tylko o to, by przeżyć.
0: A życie
3: stanie się tanie jak życie bydlęcia.
1: Spieprzać ze sceny!
0: Chodź, kochanie. Ci państwo nas wypraszają.
3: Coś takiego zrobię, że jeszcze nie wiem, że ziemia zadrży ze zgrozy. Zapłaczę? Myślicie? Nie zapłaczę. Nigdy.
0: Chodź.
5: Następny, proszę.
6: Numer 106.

cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Pawła Binka pod tytułem Następny proszę. Wystąpili właściciel mieszkania Krzysztof Kolberger, żona właściciela Grażyna Barszczewska, młody człowiek, juror pierwszy Zbigniew Suszyński, dziewczyna, sekretarka castingu Anna Dereszowska, bandyta pierwszy, juror drugi Łukasz Lewandowski, bandyta drugi, juror trzeci Waldemar Barwiński, wizytatorka szefowa Izabela Olejnik. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Jerzy Gruza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Modes. Zespół Sleaford Modes opisał swoją twórczość jako elektroniczne, minimalistyczne, punk-hopowe wywody dla klasy robotniczej. Williamson odpowiada za słowa, Fern za muzykę. Utwory zespołu Sleaford Modes zostały opisane jako pełne goryczy wywody na takie tematy jak bezrobocie, współczesne życie zawodowe, gwiazdy i kultura popularna, kapitalizm i społeczeństwo w ogóle. Teksty zazwyczaj zawierają wulgaryzmy, co według Williamsona jest sposobem, w jaki mówi, a nie tylko pieprzonym przeklinaniem. Muzyka Fern została opisana jako czyśćcowe pętle bokserskiego basu w stylu post-punk, funkcjonalne, ale niepozorne rytmy, okazjonalne tanie riffy klawiszowe i apatyczne podmuchy gitary. Głos Williamsona w utworach Sleaford Modes jest Sprechgesang, rapowany z jego rozpoznawalnym akcentem East Midlands. Jego styl wokalny i tekstowy był różnie porównywany do Shona Ridera, Johna Coopera Clarka, Marka E. Smitha, Ayane Duriego, Mika Skinnera i Nigela Blackwella, a także różnych artystów punkowych i ojowych. Williamson wymienił wpływy, w tym subkulturę Modes, Wu-Tang Clan, Stone Roses, Nas, Red Snapper, Trim, Two Lone Swordsmen, Rave i Black Metal. Dziś posłuchamy płyty z roku 2021 Spare Ribs. Oto spis utworów. The New Brick. Shortcomings. Nutgate gościnnie Amy Taylor. Elocution. Out There. Glimpses. Top Room. Morgan Mendy gościnnie Billy Nomates. Spare Ribs. All Day Ticket. Fick Ear. I Don't Rate You. I na koniec Fish Cakes. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.